jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

Czyli nasi słuchacze. Do godziny 10 dzisiaj razem z wami będziemy. Ja cały czas próbuję ustalić, gdzie jest mój realizator i gdzie jest mój współprowadzący. Ale jak już będę wiedział, to wam oczywiście takowe informacje przekażę. Tak, to co słyszycie, to dźwięk klawiatury. Klawiatura, która w tym momencie...

55, wąs jak sum, wzrok jak szczupak. Przy czym profil raczej obły, żadna krawędź. W ogóle gburowaty typ, co nie odpowie na dzień dobry nawet. Ja przekornie pytań puszczam chmurę tu. Czy dobrze idzie, czy pogoda konweniuje mu? Albo czy nie wiem, czy kilometry wszystkie nabija. A on nic, poker face, mode Eastern European. Patrzę w licencję, widzę Dariusz Nowak. Myślę, zagaję o tę wędkę, może tu się objawi rozmowa. Pytam, czy łowi pan Darek, czy szczupaki mają żeriusz. I rozpoczynam.

sadaczak, by umiar jakiś czort mu zabrał. Ba, Instagram mi swój prezentuje głównie zdjęcia wędek. I w taką metu brniega wędę. Jak istotna jest data, jakim trybem wyciągać. Czy chcesz jeziora, szczupaka, dołbygę czy pstrąga. Plus krótki wykład, jak się szarpać z linem. Jakie nowinki w świecie zanęt, jakie bestsellery w świecie przynęt. W ogóle miły facet, aktywny, już mi wręcza namiar na siostrzeńca, co w warsztacie wstawia gaz do hybryd. A ta dacia na koczołg amfibia. A on pięknie mówi o niej, jakby rzeźbił ją fidiasz. Albo suma z mistyczną formą o sumach, jak cię łapie w pysk, całuje i wypuszcza wolno. No kumasz, a ta historia jak mówił w stawie. No to już Kornel Filipowicz prawie. Żegnam go serdecznie, jakby był mi wujem. Myślę, Daro jest w porządku, choć się nieźle kamufluje. Nie przez los bezwzględny, czy przypał bez alternatywy. Po prostu rzadko ktoś go pyta o ryby.

Panie Darku, pan się nie boi. Cały Poznań murem za panem stoi. Panie Darku, pan ostatnio nawet znowu był słyszany. Razem z Łoną, Koniecznym i Krupą. Rzecz jasna, pan Darek, fit Ziemia, Ziemia. Ten to utwór na 16 minut przed godziną 7. A my w końcu mówimy głośno i wyraźnie dorośli.

16 dzień września, czyli już druga połowa września. Kyrie Eleison, jak do tego doszło? Kiedy pierwsza połowa zleciała? Co ja wtedy robiłem? Dzień bluesa, dzień maszynisty, Światowy Dzień Fryzjera, Międzynarodowy Dzień Kardiologii Interwencyjnej, a także Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej. To znajdziemy w kalendarzu właśnie tegoż dnia i wtedy to też imieniny świętuje Edyta, Kamil. Kamila, przepraszam, nie Kamil. Wczoraj z Kamilem się widziałem, to może dlatego mi się pomyliło. Także Kornel, ale bardzo jestem zachwycony kolejnymi imionami, jakie znalazłem. Uwaga, Eufemia. Dobrze, że nie infamia. Innocenta. To od Innocentego. Ale Innocentyna. Innocentyna. Innocentyna dajcie, drodzy panowie.

Tyle jeżeli chodzi o rzecz, o Gazetę Wyborczą, a właśnie jeżeli chodzi o Rzeczpospolitą, do której teraz przejdziemy. Cios w programistów, czekajcie, bo znowu mi się wyłączyła ta Rzeczpospolita. To chyba jakaś jest sugestia. Cios programistów, ponieważ ustawa platformowa miała uregulować pracę kurierów i kierowców z aplikacji. Branża cyfrowa ostrzega jednak, że nowe przepisy uderzą we freelancerów, IT, fintechy i platformy rozliczeniowe. 300 tysięcy osób według OSR działało w 2025 roku poprzez platformy. Te szacunki mogą być jednak zaniżone. W Rzeczpospolitej również o tym, że Żurek ograniczy swoją władzę, bo sędziowie odwołani przez ministra z delegacji orzeczniczej będą mogli zaskarżyć taką decyzję do sądu. Projekt w tej sprawie, jak ustaliła Rzeczpospolita, szykuje resort sprawiedliwości. Nie ma politycznej woli, aby naprawić Trybunał. To słowo Stanisława Biernata, byłego wiceprezesa Trybunału. Nie chcą tego ani prezydent, ani prezes Trybunału, uważa sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Z kolei teraz przejdziemy sobie do Głosu Wielkopolskiego. A to czekajcie, bo tutaj muszę odpalić kolejny element naszej układanki. Zakaz używania telefonów zdaje egzamin. Młodzież wraca do rozmów, gier i zabaw. Bardzo mi się podoba, że pani Emilia Ratajczak na podstawie 2 tygodni już jest w stanie zauważyć tak znaczące zmiany społeczne. Zapraszam do lektury Głosu Wielkopolskiego. 1 września do szkół wszedł ministerialny zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach. Jakie kary stosują placówki? O tym, że czytać... To jest najlepsze. Jakie kary? Kyrie eleison. Tu nie chodzi o karanie. Przepraszam, ale teraz pedagog się we mnie odezwał. Tylko o to, żeby wychowywać, a nie tylko karać. Boże święty, ale mnie ciśnienie się zrobiło. Mikołaj, zrób kawę od razu, jak już przyszedłeś. Dobrze? Dziękuję bardzo. Z bombą w pasce chciał zabić byłą partnerkę. To także temat, o którym przeczytacie w Głosie Wielkopolskim. Bomba ukryta w pasce miała zabić kobietę w jej własnym domu. Ona i dwoje dzieci przeżyli. Teraz sąd apelacyjny w Poznaniu prawomocnie skazał sprawcę na dożywocie. I w Głosie Wielkopolskim również o tym, że myśliwce NATO zestrzeliły drona nad terytorium Litwy i o tym, że Orlen za czasów Obajtka stracił na jednej transakcji 1,6 miliarda złotych. Miliarda złotych, szanowni państwo. To już możecie sami sobie policzyć, ile lat byście za to przeżyli sobie. Dziennik Gazeta Prawna, to powinno być prędzej, ale jakoś tutaj nie chciał się otworzyć, ale tutaj też takie tematy, może faktycznie to, co było w Głosie Wielkopolskim, było ważniejsze. Fiskus przegrał, ale nadal chce podatku. Skarbówka domaga się od wspólnoty mieszkaniowej, gdy ta wynajmuje na przykład elewację pod reklamy, ale przegrywa w sądach, więc próbuje sięgnąć bezpośrednio do kieszeni mieszkańców. Poza tym także o stażowym finansowanym z pieniędzy na nagrodę. Od 1 stycznia do stażu pracy urzędników może być wliczany okres wcześniejszego prowadzenia działalności gospodarczej lub zatrudnienia na zlecenie. Dzięki temu mogą oni wcześniej otrzymać prawo do dłuższego urlopu, a także wyższego dodatku stażowego oraz do nagród jubileuszowych. Rząd nie zapewnił jednak dodatkowego finansowania. Skądś to znamy. W dzienniku Gazecie Prawnej także wywiad z wiceministrem infrastruktury Stanisławem Bukowcem, który mówi, że w każdym regionie powinien być jeden system autobusowo-kolejowy. Zapraszamy na Dolny Śląsk, zapraszamy do Wielkopolski, zapraszamy także na Mazowsze, bo tutaj to chyba całkiem nieźle w tych województwach idzie, a w niektórych nie idzie w ogóle. A swoją drogą, zachodniopomorskim, weźcie wy coś, zróbcie z tymi swoimi szynobusami, bo jeżdżenie z nimi wraz z rowerem to jest absolutny dramat. Dramat. 8,5, w sumie to już prawie 9 minut po godzinie 7. Za nami przegląd prasy, przed nami kawa, którą zaraz Mikołaj przygotuje. I przed nami także Dominika Płonka. I będzie pop, pop,

0: fryzura to fryzjera.
1: No, chociaż maszynista także jak wystawi głowę, to może piękną fryzurę sobie zrobić. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze. Zauważcie, drodzy słuchacze, że mimo tego, iż mamy dzisiaj dzień fryzjera, to nie pytam. O korupcję.
0: Nie będzie.
1: O kupowanie i sprzedawanie.
0: Nie.
1: I nie wychodzę na ulicę.

gorąco na Baraniaka. Korkuje się też wokół Starołęckiej, Dolna Wilda w stronę Hetmańskiej, tam też w stronę Hetmańskiej, tak, tam też poczekacie. Stoi też Niestachowska do Świętego Wawrzyńca i zakorkowana jest Lechicka od Płapki do Murawy w obie strony. Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach Alei Niepodległości z ulicą Powstańców Wielkopolskich i ulicą Taylora. Tam czasowo mogą być wyłączone światła, więc spodziewajcie się utrudnień i ręcznego sterowania ruchem. Zarząd Transportu Miejskiego nie poinformował o żadnych zmianach w komunikacji miejskiej. W związku z tym rozkład jazdy zostaje po staremu. Jeżeli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich drogach, dzwońcie 61 875 02 13.

0: zwycięstwo, 7 porażek. Drodzy częstochowianie, jak wy mnie imponujecie. I Daria ma rację, mówi się Rekum Częstochowa. Patrząc na ich stadion, to w sumie by pasowało, że tam żaby robią rebek.
1: Oni dostali w 87 i jeszcze w 13 minucie doliczonego czasu, jak tak sobie zerkam. No to faktycznie, jeszcze czerwoną kartkę Raków dostał w 84.
0: Spokojnie, sami strzelili bramkę na czekie, bo mi się znowu to zawiesza komputer. Sami strzelili w 97 minucie z karnego. Więc już myśleli, że o, witamy się z gąską. Już czasy Marka Popszuna, jak zdobywaliśmy bramki w ostatnich minutach wracają, a tu bang, Damian Michalski wziął i powiedział Elonara.
1: I Elonara. Jeśli chodzi o tenis z kolei, to Magdalena Fręch dziś zmierzy się z Caroline Dolehit w drugiej rundzie rozgrywanego na kortach twardych turnieju WTA rangi 500 w Guadalajamarze. Tenisistki mierzą się ze sobą po raz pierwszy, w przeszłości odnosiły sukcesy w tym turnieju właśnie. Polka to mistrzyni sprzed 2 lat, a Amerykanka przed 3 sezonami dotarła do finału, a ten mecz został zaplanowany na korcie centralnym jako pierwszy w kolejności. Rozpocznie się o godzinie 21 naszego czasu. Wtedy można oglądać mecz właśnie Magdaleny Fręch.
0: 100 lat niechaj żyją nam i niech grają nam.
1: Jak najbardziej.
0: To by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o przegląd światka sportowego, chyba że ty masz coś jeszcze, czy nie?
1: Nie, to wszystko.
0: Naprawdę?
1: Mhm, mało dzisiaj coś.
0: No właśnie, coś mało. I tak patrzę tutaj, co teraz nasza realizatorka wykombinuje. Dobrze kombinuje, Daria. Na zegarach w tym momencie 8 minut do godziny 8, czyli od...

0: I takim akcentem dramatycznym wręcz, takim wręcz horrorowym, Marcel Kujawa wszedł do studia. Dzień dobry.
1: Witam ponownie.
0: Słuchaj, co ty piszesz, co ty będziesz nas informował, że w kopalni soli mają być śmieci?
1: No, nie słyszałeś o tym?
0: Nie, nie słyszałem.

0: No to jeszcze trochę. Ale faktycznie do tej 30 też się zbliżam coraz szybciej. Edyta, Kamila i Korten obchodzą imieniny. Najlepszego życzymy.
1: Światowy dzień fryzjera. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich ustawiających wyniki spotkań. Dzień blusa, dzień maszynisty, dzień ochrony warstwy ozonowej, a także Międzynarodowy Dzień Kardiologii Interwencyjnej. I to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o kalendarz.
0: Tak, to wszystkie rzeczy, ale jedno przysłowie. Jeszcze mamy na dzisiaj, proszę bardzo.
1: Im głębiej we wrześniu grzebią się robaki,

0: Co prawda nie mieliśmy czasu ustawić nowości, bo Daria oglądała śmieszne kotki, piękne kotki, słodzinki, jak to powiedziałam. Ale już teraz przechodzimy do naszego klubu.
1: Do klubu...

0: Polska już w tę sobotę o godzinie 18 na posirze właśnie podwójną wejściówkę mamy do rozdania.
1: 7148, afera, wasze imię i nazwisko, a także poprosimy was o to, żebyście do nas napisali, jaka jest wasza ulubiona fryzura.
0: I dlaczego? To ważne oczywiście uzasadnienie.

0: Muzyka musi być grzeczna i poukładana. Jeśli brzmi to dla Ciebie dobrze, to polecam Ci zajrzeć do poznańskich dwóch progów. Tego wieczoru scenę przejmie Drag Church, czyli amerykańska formacja, która udowadnia, że kariera muzyczna może kierować się stwierdzeniem jakoś to będzie. Zanim jednak pojawi się headliner, czekać Ci będzie solidna rozgrzewka. Hippie Trim dorzucą post-hardcore, emo i grunge. Za to Liquid Mike pokażą, że garażowe brzmienie i chwytliwe melodie świetnie idą ze sobą w parze. O 19 otwierają bramy, a o 20 zaczyna się muzyczny szał. Przyjdź zatem do dwóch progów, bo brudne riffy i energię, której zdecydowanie nie da się podrobić.
1: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

0: Święty uczniowskie, dlatego jeśli ktoś taki się wyróżnia, znacie kogoś takiego, no to jak najbardziej zgłoszenia przyjmują do 30 września na adres rm@um.poznań.pl i nie trzeba mieć doświadczenia w ogóle w samorządzie. Liczą się chęci, zaangażowanie i pomysł na to, jak sprawić, żeby Poznań był jeszcze lepszym miejscem dla młodych, a przecież najlepszym jest.
1: Właśnie podaliśmy definicję typowego działacza.

0: pewna różnica.
1: Jaka różnica? To tam.
0: W każdym razie zapraszamy na dziką stronę Poznania. Tym razem nie o kudach, jednotach, ale o szopach. A co to znaczy, że inwazyjny?
2: Inwazyjny taki, że jest obcy w środowisku, w którym obecnie się znajduje. I przeszkadza trochę.
0: Wciąż całkiem obcy.
3: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
4: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30. Dzień dobry, z tej strony Hania Kowalska. Dzisiaj po dzikiej stronie Poznania jest ze mną Wojciech Fabisiek z Nadleśnictwa Konstantynowo.
5: Dzień dobry, witam.
4: Witam ponownie i dzisiaj będzie o szopach, o takich zwierzętach, które są takie śliczne, mają takie piękne futerko, no ale jednak polscy są intruzem, prawda?
5: Tak, szop jest w Polsce gatunkiem inwazyjnym, obcym inwazyjnym, z tym, że tak ładnie wygląda, chyba jest, wiąże się z niego największy problem.
4: Trudno sobie wyobrazić, że tak, no, śliczny zwierzak może być szkodliwy, a o tym chyba warto wiedzieć, więc może zacznijmy od tego, że szop był w Polsce, zresztą w Europie całej introdukowany. To, że był introdukowany, to właśnie, to brzmi jakby to było działanie celowe, czy tak faktycznie było?
5: Introdukowany może nie, po prostu został przywieziony z Ameryki jako fajna maskotka przez żołnierzy chyba amerykańskich do Niemiec. No i później zaczął być hodowany i się rozprzestrzenił. Ale też chcę dodać, że no, w przyrodzie nie możemy oceniać kogoś przez pryzmat, znaczy żadnego zwierzęcia przez pryzmat tego, czy jest ładny, czy jest brzydki, tylko po prostu jak się zachowuje w przyrodzie, jakie skutki dla przyrody może dać. No niestety ten szop dla naszej rodzimej przyrody nie ma pozytywnych skutków, są same negatywne.
4: Co na przykład ze sobą przywiózł taki szop? Na przykład jeśli będziemy rozmawiać o wpływie na zdrowie człowieka.
5: No tak, tu zaczęła pani

0: drapieżników, czyli dla choćby lisa, ale no to główne zagrożenie to jest to, że on jednak świetnie żeruje. Jako jedyny z naszych drapieżników ma przeciwstawny kciuk w łapie, więc potrafi tą łapę włożyć do dziupli.
1: A zagrożenia... Tutaj akurat nie wiem, czy trwać jako zagrożenie dla powiedzmy rolników i jakieś działanie niszczycielskie, destruktywne wobec polskiego rolnictwa.
0: Aspekt gospodarczy pewnie też ma znaczenie. Szop żeruje, są zaobserwowane przypadki, udokumentowane, kiedy żeruje w polach kukurydzy, po prostu łamie tą kukurydzę i wyjada. Ale myślę, że większym problemem jest dla osób, którzy na przykład posiadają ogródki działkowe, dacze jakieś, czy wręcz w domach naszych na poddaszu, w jakichś takich miejscach się osiedli. Tak jak powiedziałem, te jego łapy są bardzo chwytne, bardzo sprawne, potrafi zrobić niezłego bałaganu, pootwierać różnego rodzaju pojemniki. Do tego on ma taki swój zwyczaj niezbyt fajny, że robi tak zwane latryny, czyli jeżeli nam się osiedli na jakimś tam pomieszczeniu, to po prostu zanieczyści je swoimi odchodami.
1: Skoro szop jest gatunkiem inwazyjnym, to czy jest w ogóle jakaś możliwość optymalnej ilości szopów w Polsce, czy...
0: Idealną liczbą szopa i innych gatunków inwazyjnych w Polsce wymienionych w ustawie o gatunkach inwazyjnych jest zero. Nie powinno ich być w naszym środowisku. I żeby było jasne od razu, to nie jest wina szopa, on nie jest złym zwierzęciem. On po prostu z winy człowieka znalazł się tu, gdzie nie powinien. No i człowiek nabroił, człowiek musi sobie z tym poradzić.
1: I jakie są opcje, jeśli o szopy w Polsce chodzi?
0: Ustawa o inwazyjnych gatunkach obcych nakłada obowiązek poradzenia sobie z nimi. Najczęściej spada to na samorządy. Jeżeli chodzi o szopa pracza, jeżeli inwazyjny gatunek obcy zostanie zgłoszony na danym terenie, na terenie danej gminy, ona najczęściej informuje o tym koło łowieckie. Opcje są tak naprawdę w Polsce tylko dwie. Albo jest to odstrzał przez myśliwych, albo jest to złowienie go w pułapkę żywołowną i humanitarne uśmiercenie przy pomocy, po prostu weterynarz go usypia. A przepraszam, jeszcze trzecia opcja. Można go złowić w pułapkę żywołowną, można go oddać do azylu. Przy tej liczbie szopów, które mamy już w Polsce, nie mamy póki co tyle azyli, żeby je wszystkie pomieścić, te szopy. No i jesteśmy w Wielkopolsce, więc ten aspekt gospodarczy, racjonalności też się pewnie przebije. Takie utrzymanie szopa w azylu spoczywa na samorządzie, czy na osobie, która go do tego azylu oddała, tak? Czyli to są jakieś realne koszty. Mówi się między 5 a 7 tysięcy rocznie utrzymanie jednego szopa w tym azylu.
1: Rozmowy o tym, że pewne gatunki, no w tym wypadku inwazyjne, należy po prostu idealnie by było zlikwidować, są całkiem trudne. Czy można to ująć w ten sposób, że jeśli nie zrobimy nic z szopem, to po prostu wybieramy między dobrem albo rodzimego gatunku, albo gatunku inwazyjnego, że no, ktoś musi na tym stracić i jeśli nie zrobimy nic z szopem, to będzie to jakieś zwierzę polskie?
0: No tak to już jest w przyrodzie. W przyrodzie nie wszystko jest ładne, kolorowe i się dobrze kończy. Doskonale to pani ujęła. Jeżeli szop zajmie nisze, wyprze nasze rodzime gatunki, plus oprócz tego, że zajmie ich miejsce, to po prostu spowoduje to, że przestaną istnieć, bo wyje ich lęgi i nie będą się rozmnażały.
1: To, że szop cały czas powiedzmy zwiększa swój areał, on przychodzi do nas z zachodu, czyli on cały czas przewidzi, że będzie go coraz więcej, powiedzmy może nawet poza Polską?
0: Znaczy myślę, że tak. Myślę, że skolonizuje. No już są, wyniki badań wskazują, że już jest w Karkonoszach. Już jest nawet w naszej perle w Koronie, tak? Naturalnego lasu nizinnego, ostatniego w Polsce, czyli ostatniego na świecie, czyli w Puszczy Białowieskiej również są udokumentowane występowanie szopa pracza.
1: Może na koniec jeszcze wspomnę o tym zagrożeniu dla człowieka. Może pan przypomnieć nazwę tej choroby?
0: To jest pasożyt, to jest glista szopia. Taki nicień, który szop wydalając jego jajka, które bardzo długo tego jaja, tego pasożyta potrafią przeżyć w środowisku, trafiając do organizmu ludzkiego właśnie przez przypadkowe spożycie, czy też zanieczyszczone owoce, czy warzywa, czy w inny sposób, jego larwa zaczyna powędrować po organizmie, może się osadzić w oku, może się osadzić w mózgu. Naprawdę bardzo poważne konsekwencje dla zdrowia, a nawet w skarnych przypadkach dla życia człowieka.
1: I oprócz tego wścieklizna. Czy to jest realne zagrożenie, czy już nie bardzo?
0: Znaczy wścieklizna to jest związana nie tylko, szop nie będzie tutaj jedynym gatunkiem, który roznosi wściekliznę. Mamy lisy, mamy zdziczałe koty, mamy inne gatunki nasze rodzime, które też są wektorem przenoszenia wścieklizny, więc tu akurat szop, myślę, że aż za bardzo tego ryzyka nie zwiększa. Ta glizda szopia to jest ten pasożyt groźny dla człowieka, który jako jedyny przenosi szop.
1: Dobrze, więc to w tym odcinku będzie tyle. Na koniec klasycznie posłuchajmy sobie dźwięku szopa. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję pięknie.
2: kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
1: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30.
3: Autopromocja.
4: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
5: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
6: Audycja Warehouse.

0: 16 lat, drodzy słuchacze.
1: Włosi byli przyzwyczajeni do takiej temperatury.
0: No jak przyjdą z Turynu, to przyzwyczajeni.
1: No dobrze, no powiedzmy w miarę. No dobrze, dzisiaj mamy środę, 16 dzień września i Edyta, Kamila oraz Kornel obchodzą imieniny.
0: Przede wszystkim Artium Rudniem świętuje dzisiaj 16 rocznicę słynnej bramki.
1: Jedyna rzecz dzisiaj.
0: Co ona mi tutaj napisała? Ubudubu. Ubudubundu. Mniej więcej.

0: śmiechy, na co przygotować. No, najważniejsze to jakiś ubiór elegancki właśnie, jakieś kapelusze, kaszkiety, muszki, apaszki i inne eleganckie dodatki. No, a jeśli chodzi o rower, to on może być dowolny. Fajnie, jak byłby w stylu retro, ale może być miejski, sportowy, wypożyczony, góral i tak dalej. Sam konkurs polega na tym, że trzeba się przede wszystkim zgłosić. Taki tweet ride trzeba odnaleźć i tam się zgłosić. Myślę, że tak, jeszcze rejestracja jest dostępna, no a udział mogą wziąć wszyscy. Nie, natomiast nie wszyscy muszą, którzy biorą udział w samym rajdzie, muszą brać udział w konkursie. To jest przez was do wyboru. No właśnie, rowerzyści, fotografowie, fani stylu retro są zapraszani w sobotę o godzinie 14 na Plac Wolności na 12 edycję Tweed Ride.
1: Jak prowadziłem niegdyś imprezę, która miała być w takim stylu retro i tam wszyscy w stylu Wielkiego Gatsby'ego, a ja stwierdziłem, że skoro lata 20, lata 30, to założę białą koszulę, czerwone szelki, glany, podwinę dżinsy, założę kaszkiet i wyglądałem jak taki klasyczny bojowiec PPS-u, jak to usłyszałem. I to by było coś.
2: Jeszcze
1: i to
2: okularki
1: jest dobry pomysł.
2: Do tego, jak
1: się... Nie, gdzie okularki? Przecież okularki mogły się zbić w starciach ulicznych z przeciwnikami politycznymi. Tymczasem, jeżeli chodzi o nie Poznań, ale Pleszew, burmistrz tegoż miasta deklaruje przekazanie żołnierzom połowy ich koszar, które należą do miasta. Jednak drugą połowę zajmuje OHP, które nie chce słyszeć o wyprowadzce. Muszę powiedzieć, że jednostka jest naprawdę potężna. Spaliśmy tam przez 10 dni, kiedy byliśmy na praktykach ze studiów, z Wydziału Nauk Społecznych, jeszcze wtedy z Instytutu Socjologii. Co my tam znajdowaliśmy po tych chłopakach z OHP, którzy tam od września do czerwca byli, a my przyjechaliśmy 1 lipca, powiem wam, sztosik, więc nie wiem, czy żołnierze chcieliby wrócić do Pleszewa, które to miasto opuścili w roku 1992. I faktycznie na tych terenach nie tylko OHP zajęło te tereny, ale także OHP wybudowało hotel, miasto zbudowało aquapark, a także w roku 2022 zamieszkali tam uchodźcy z Ukrainy. Teraz jednakże stoi pusty, podobnie jak większość obiektów po wojsku. Więcej na temat przeczytacie w Gazecie Wyborczej. Jak widać, jest konflikt, kto go rozwiąże, kto będzie na tym stratny, kto na tym zyska i co na to wszystko Pleszew i kiedy w końcu będzie można dojechać do Pleszewa koleją, a nie stanąć gdzieś tam 3 km pod miastem. O tym w dzisiejszej Wyborczej. Może bez tej kolei tylko.
0: Ja jeszcze w temacie wojskowym nieco zostaję. Fokery trafiają do Muzeum Powstania Wielkopolskiego, dokładniej D7 i D8, czyli najlepsze myśliwce niemieckiej I wojny światowej i jednocześnie najlepsze w tworzącym się polskim lotnictwie po odzyskaniu niepodległości. Trafią właśnie do Poznania. Wielkopolskie Muzeum Niepodległości podpisało umowę z budowniczym samolotów, który zbuduje ich repliki właśnie dla tego muzeum. Tym razem jednak zadanie jest inne. Nie będą właśnie reprezentowane te niemieckie samoloty, ale w barwach słynnego instruktora i lotnika znanego z akrobacji powietrznych jeszcze przed pierwszą wojną światową, czyli w barwach Polski. Dokładnie tutaj mowa jest o Adamie Haberze Włyńskim. Tak, dokładnie. No i właśnie w takiej biało-czerwonej szachownicy te Fokery D7 i D8 w Muzeum Powstania Wielkopolskiego niedługo będzie można znaleźć.
1: Zapraszamy w takim razie do zwiedzania, tak samo jak zapraszamy do pociągu, albowiem niezwykłe składy zatrzymają się w Poznaniu. To prawda? Będzie można poczytać?
0: To prawda. Do...

0: święte, święte i poświęte. Tymczasem ostatniej nocy, tak? Ostatniej nocy, dobrze mówię?
1: Tak by wychodziło, no.
0: No, to znaczy nie tej, tylko jeszcze poprzedniej, w tym sensie, że nie tej, która dopiero co za nami, tylko tej jeszcze poprzedniej, czyli z poniedziałku na wtorek. Gubię się w tym wszystkim. Rozdano nagrodę Emmy i to już po raz 78 dla najlepszych dzieł telewizyjnych, rzecz jasna.
1: Najwięcej statuetek zgarnął serial.

0: PR Sajat Manesz. W drugiej odsłonie podopieczni Martina Gasparika skutecznie wykorzystali swoje atuty, jakimi są wrzutki. Erik Prekop ugryzł Lecha dwukrotnie w niemal identyczny sposób, najpierw w 76, a potem w 80 minucie. O przyczynach przegranej więcej opowie szkoleniowiec kolejorza Nils Frederiksen.
1: Rzadko zdarzają się porażki, ale ta zdecydowanie była zasłużona. Graliśmy przeciw czołowej drużynie ligi, a w takich spotkaniach trzeba wznieść się na najwyższy możliwy poziom. W drugiej połowie zatraciliśmy naszą strukturę. Stawialiśmy się zbyt nisko i przestaliśmy grać w piłkę. Zwłaszcza po przerwie to był rozczarowujący występ.
0: Po tej porażce poznaniacy spadli na trzecią lokatę w tabeli. Jednak zanim w Ekstraklasie pojawi się szansa do odkucia w niedzielnym domowym meczu z Radomiakiem, już w czwartek wyjazd do Londynu na inaugurację rozgrywek Ligi Europy. O tym więcej skrzydłowy Lecha Alahyar Sayat Manesz.
1: Widziałem jego kilka meczów, zwłaszcza ten sprzed tygodnia, kiedy grał z Fulham. To dobra drużyna, ale my też taką jesteśmy. Czujemy się w 100% gotowi na ten mecz.
0: Starcie z Crystal Palace już jutro o 21:00 na Selhurst Park. Piłkarskie święto w ogródku. Warta Poznań w sobotę pokonała 3-0 Arkę Gdynia w meczu 8 kolejki pierwszej ligi. Po wielu tygodniach oczekiwania zawodnicy zielonych wrócili do rozgrywania spotkań domowych, a pierwszy z nich zapadnie kibicom w pamięci na długo. Już w 40 minucie Antoni Młynarczyk zdołał skierować piłkę do siatki, dzięki czemu Warta schodziła do szatni na prowadzeniu. Po zmianie stron Spadkowicz z Ekstraklasy nie potrafił doprowadzić do wyrównania, a Duma Wildy swoich okazji nie marnowała. Na listę strzelców wpisali się jeszcze Kacper Szymanek oraz Aleksander Wolczek. Po tak skutecznych zawodach optymizmu nie krył szkoleniowiec zielonych Maciej Tokarczyk.
2: Sam początek spotkania, myślę, taki dosyć wyrównany, ale my wygrywaliśmy takie bardzo kluczowe piłki, jakieś przebitki, wchodziliśmy w kulturę, zbieraliśmy drugie piłki, to nas napędzało, mieliśmy skuteczne pressingi, mimo że ta piłka nie wpadała w pola karne jedne lub drugie. No i cieszę się, że ten taki dobry moment przelaliśmy i daliśmy taką kropkę nad i w postaci gola. Później druga połowa, bardzo dużo sytuacji, zdobywamy dwie kolejne bramki, wygrywamy 3-0.
0: Po tej serii gier Warta z 12 oczkami zajmuje 5 lokatę w tabeli. Szansa na podtrzymanie dobrej pasy już w piątek o 18:00. Wówczas podejmie Puszczę Niepołomice. Koncert na parkiecie na Morasku. Wiara Lecha Poznań wygrała spotkania trzeciej kolejki futsal Ekstraklasy z BSF-em ABJ Bochnia aż 5-0. Tegoroczny Beniaminek sezon zaczął od pechowego remisu oraz stromotnej porażki z zeszłorocznym wicemistrzem. Tym razem ciśnienie na dobry wynik było więc bardzo wysokie. Swoją przewagę na bramki poznaniacy zamienili już w 9 minucie. Wówczas Jefferson Ortiz otworzył wynik, a 60 sekund później podwyższył go Dominik Solecki. Po zmianie stron Lechici ukąsili po raz kolejny. Gole Piotra Rykaczewskiego oraz Kacpra Korytnego w 22 i 23 minucie zagwarantowały poznaniakom bardzo bezpieczną przewagę. Zwieńczeniem całego koncertu było jeszcze trafienie Jakuba Kozłowskiego w 34 minucie. Premierowe zwycięstwo przesunęło Wiarę na 9 lokatę w tabeli. Najbliższe spotkanie już dziś na wyjeździe o godzinie 18:00. Rywalem niepokonany do tej pory Konstrakt Olsztyn. Podwójne derby na start rozgrywek. Warta Poznań wygrała 4-3 z Politechniką Poznańską, a AZS AWF pokonał pokarnych 3-2 Grunwald Poznań w sobotnich meczach Hokej Superligi. Pierwsze wyrównane spotkanie zieloni przeważyli na swoją stronę decydującym golem w ostatnich minutach. W drugim meczu dwukrotnie na prowadzenie wychodził AWF, jednak za każdym razem odpowiadał Grunwald. Gdy akademicy wyszli na prowadzenie po raz trzeci i to dwubramkowo, nic nie zwiastowało dalszych emocji. Wojskowi jednak wyrównali, doprowadzając do karnych zagrywek. W nich zmarnowali dwie ostatnie próby i to AWF zatriumfował. Po spotkaniu szkoleniowiec Grunwaldu Szymon Chutek narzekał na skuteczność.
3: Taki jest sport, to strzela karne wygrywa. Mi najbardziej szkoda, bo mieliśmy krótki rogów i z krótkich rogów nie padła żadna bramka, więc tego mi bardzo szkoda.
0: Trener AWF-u Jacek Adrian podkreślał, że jego zespół miał przewagę w tym meczu.
4: Uważam, że z przebiegu meczu, że to Grunwald nas cały czas gonił, no to byliśmy tą drużyną lepszą i ten wynik 4-2, który się pojawił na początku czwartej kwarty, powinniśmy utrzymać. No ale zgodnie ze starym porzekadłem, no nie można chwalić dnia przed zachodem słońca. Zachód przyszedł szybko, znienacka, dwa razy nas uderzył i się skończyło 4-4. Cieszę się, że te shutouty wygraliśmy i dwa punkty są po naszej stronie, bo każdy punkt będzie się w tych rozgrywkach liczył.
0: W drugiej kolejce, która już w sobotę, Politechnika podejmie Grunwald, a na wyjeździe zagrają AZS AWF oraz Warta Poznań, kolejno z LKS-em Gąsawa oraz Stellą Gniezno. Dobry start czy piornistek? Enea Piłka Ręczna Poznań pokonała w sobotę u siebie dziewiątkę Legnica 35-32 w inauguracyjnym meczu Ligi Centralnej Kobiet. Już początek rywalizacji wskazywał na przewagę gospodyń. Te próbowały uciekać, lecz za każdym razem gościnie odrabiały większość strat. Do przerwy na tablicy widniał wynik 19-18. Druga odsłona to ten sam ofensywny obraz gry. Dużo trafień, próby ucieczki oraz pogoń. O wyniku przesądziło ostatnie 5 minut, w których poznanianki rzuciły aż 3 bramki z rzędu, zapewniając zapewniając sobie pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Niemała w tym zasługa sprowadzonej z Superligi Żanety Lipok, która zdobyła aż 11 trafień. O tym inauguracyjnym zwycięstwie więcej opowie trenerka poznanianek Amelia Chmielewska.
5: Były sytuacje, gdzie mogliśmy po prostu szybciej to rozegrać na większą przewagę, ale zawsze ten pierwszy mecz jest taki najbardziej niewiadomy i nie wiemy jeszcze, czego możemy się spodziewać dokładnie od drugiej drużyny, bo nie mamy dobrego wideo, więc myślę, że zagrałyśmy dużo bramek, szybko, mogło się podobać.
0: Po tak dobrym rozpoczęciu rozgrywek pora na kolejne wyzwania. Następny mecz w piątek o 19:00 z AZS-em AWF Warszawa na wyjeździe. To wszystko na dziś. Doliczony czas powróci do Was w przyszłą środę o 9:30. Więcej sportu w Eterze jeszcze dziś po godzinie 18:00 w programie Gramy na Aferę. Zapraszam również na audycję Sporting Klub Afera w piątek i poniedziałek także o 18:00. Dziś był z Wami Szymon Kamuda. Do usłyszenia.
6: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
7: Autopromocja.
8: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
9: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
10: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu.
7: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W środę o 20:00 w Radiu Afera.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12:00. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20:00.
0: Autopromocja. Alter.

już nie smakuje tak dobrze jak kiedyś te szyszki z karmelu. Życie zakręcone jak huba buba, kiedy starczała ci dycha w portfelu. Kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak ślugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

0: Przynęta kulturalna.
1: Coś, po czym spojrzysz na własne ciało trochę inaczej, to mam dla Ciebie propozycję. We wrześniu w Pawilonie odbywa się cykl wydarzeń Stany Skupienia. Zabierze on Ciebie tym razem w świat body horroru i luxmaxingu. Na ekranie zobaczysz 5 krótkich filmów o obsesji, traumie, lęku i próbach przekraczania granic własnego ciała. Po pokazie czeka Ciebie rozmowa z artystką Marianną Rodziewicz, badającą to, jak ciało może stać się sposobem opowiadania o tożsamości. Przejdź do pawilonu o godzinie 19 i przekonaj się, gdzie kończy się ciało, a zaczyna sztuka. A co powiesz na wieczór, podczas którego nikt nie będzie udawał, że muzyka musi być grzeczna i poukładana? Jeśli brzmi to dla Ciebie dobrze, to polecam Ci zajrzeć do poznańskich dwóch progów. Tego wieczoru scenę przejmie Drag Charge, czyli amerykańska formacja, która udowadnia, że kariera muzyczna może kierować się stwierdzeniem jakoś to będzie. Zanim jednak pojawi się headliner, czekać Ci będzie solidna rozgrzewka. Hippie Trim dorzucą post-hardcore, emo i grunge. Za to Liquid Mike pokażą, że garażowe brzmienie i chwytliwe melodie świetnie idą ze sobą w parze. O 19 otwierają bramy, a o 20 zaczyna się muzyczny szał. Przejdź zatem do dwóch progów, bo brudne riffy i energię, której zdecydowanie nie da się podrobić.
2: Alter Mixer.

0: Grzyby.
1: A, dobra, to na grzyby.
2: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
3: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: I've named this one
1: Post Office.
2: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
1: Każdy czwartek o godzinie 22.
3: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu. Autopromocja. Radio Afera.

0: absolutnie wszędzie.
1: No tak się czasem zdarza nam dziewczynom szczególnie. I jeszcze bardziej, kiedy mamy włosy rozjaśniane. Ja mogę to potwierdzić, że też odkąd rozjaśniłam włosy, wypadają mi one dużo częściej. I mimo tego, że jestem brunetką, to widzę blondy.
0: Widzisz to po prostu. Też, co ciekawe, włosy rosną około 0,35 mm na dobę. No i taki miesięczny przyrost to nieco ponad centymetr, więc rocznie powinniśmy spodziewać się tak około 12 centymetrów właśnie, no ale to jest oczywiście kwestia indywidualna, a te wyniki są takie uśrednione, nie u wszystkich się sprawdzają, bo niektórym rosną, wiadomo, szybciej, niektórym wolniej. Mi wydaje się, że rosną tak w miarę szybko.
1: Myślisz, że ktoś kiedyś to przetestował? Powinien.
0: Ja mogę to przetestować, bo ja dokładnie pamiętam, że w zeszłym roku ścięłam, kiedy dokładnie, i mogłabym to zrobić. Zresztą ostatnio ci pokazywałam, ile mi urosły w rok. I to chyba więcej niż 12 centymetrów.
1: Ale zapisywałaś sobie gdzieś w notatniczku te numery?
0: No nie, no tego nie robiłam. No dobra, to zetnę jeszcze raz i tyle.
1: Aha, dobrze, poświęcisz się dla nas.
0: No, dla badań i dla nauki, wszystko.
1: No i to się ceni. Ja jeszcze z ciekawostek mogę powiedzieć, że włosy mogą wchłonąć nawet 30% wody, którą dostarczamy podczas mycia się, i mogą się powiększyć, powiększyć się przez to o to 30%.
0: Ciekawe. Mam jeszcze taką ciekawostkę a propos niełapania się na jakieś różne slogany reklamowe. Na przykład to już teraz raczej takich produktów nie ma już, chyba producenci nas tak nie okłamują, ale ja jeszcze jak byłam młodsza, to słyszałam bardzo często o jakichś preparatach na włosy, które sklejają dosłownie ze sobą rozdwojone końcówki, że właśnie one się nazywały preparaty na rozdwojone końcówki. No, przychodzę tutaj z dość takim prostą odpowiedzią, bo rozdwojone końcówki, żaden preparat nie sprawi, że one się skleją. No jeśli ktoś ma rozdwojone końcówki, to trzeba je ściąć, bo nie ma innej opcji. Nic realnie nie skleja włosa, chociaż kiedyś takie slogany były bardzo popularne i takie odżywki i jakieś różne olejki, które miały magicznie te włosy scalić ze sobą.
1: To jest ciekawe. A może wy się kiedyś daliście namówić na coś takiego?

0: Nie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
1: Jak co środę, witamy serdecznie, audycja Gramy na Aferę. Gabi Korzyb dzisiaj za konsultantem realizatorską. Ja nazywam się Piotr Przyborowski, a naszym gościem jest dzisiaj Kuba Ptak z redakcji TVP Sport. Witaj, Kuba.
2: Dzień dobry, witam.
1: No i jak co środę tak naprawdę będziemy rozmawiać o piłce nożnej, ale tym razem troszeczkę sobie pogłówkujemy i to nie oznacza, że będziemy rozmawiać o być może nowych zasadach FA, która zakazała dzieciom grać głową, tylko my będziemy zachęcać do tego, żeby grać głową, ale niekoniecznie stricte w piłkę. Porozmawiamy sobie o różnego rodzaju łamigłówkach, quizach, pub quizach, encyklopediach. Taką jedną tutaj dzisiaj, Kuba, do nas przyniosłeś. O niej jeszcze sobie też porozmawiamy. Akurat w środę to jest taki też dzień, kiedy Poznań i nie tylko Poznań żyje takimi quizami, bo jeden z popularnych quizów piłkarskich wówczas się właśnie też w naszym mieście odbywa. Ty jesteś jego stałym uczestnikiem. Nie mówię już nawet, że też gratuluję bardzo zacnych wyników w poprzednim sezonie i życzę też powodzenia w tym nadchodzącym.
2: Dziękujemy. Praca zespołowa.
1: No właśnie, praca zespołowa. Na czym polega taki piłkarski quiz, taki quiz pubowy, na którym tutaj już stricte zadajemy pytania czysto piłkarskie?
2: No, co tu dużo mówić. To jest po prostu quiz, w którym sprawdzasz wiedzę piłkarską. I faktycznie quizy można robić w różnym stylu. Ja na przykład jestem zwolennikiem takich quizów, w których faktycznie sprawdzasz wiedzę, która sięga do dużych zmarszczek w mózgu, a nie jedynie do wiedzy powierzchownej. Na przykład tyle turnieje oglądamy. Tam pytania sportowe są zazwyczaj bardzo płytkie, czasem nawet skonstruowane nie do końca dobrze, a jednak dobry pub quiz dostarczy takiej wiedzy, jeżeli, bo moim zdaniem, bo ja to tak trochę ambicjonalnie zawsze podchodzę do tego, no bo jednak gdzieś tam wiedzę trochę, skromnie mówiąc, mam i chcę ją wykorzystać, że cieszy mnie taki pub quiz, w którym na przykład na coś nie znam odpowiedzi albo byłem bliski wydedukowania odpowiedzi, ale się czegoś nauczyłem, bo to jest jednak też taka, jeżeli jest faktycznie dobrze przygotowany quiz i on ma faktycznie sprawdzać freaków, no to dobrze, żeby było trudno. No oczywiście trzeba też ważyć poziomy, żeby nie zniechęcić innych osób, ale dla mnie to też jest taka jakaś tam funkcja trochę nauki, bo no jednak spotykasz się w gronie, no nie przychodzą raczej przypadkowi ludzie na takie quizy i chcesz się też czegoś dowiedzieć, bo to jest twoja pasja.
1: No właśnie, nie są to przypadkowi ludzie. Jak nazywa się wasz zespół?
2: Jesteśmy quizowianką quizów. Nazwa bardzo taka, no trochę inspirowana tetrykami, trochę inspirowana, to ja chyba podrzuciłem, no bo z mojej miejscowości rodzinnej jest Dobroczanka Pępowo, więc gdzieś ta inspiracja była. No i gramy tak już ponad 2 lata, teraz będzie 3. sezon, w różnych składach, trzon jest mniej więcej ten sam, trochę dziennikarski, ja jestem Bartek Nosal, czasem Radek Nawrot, są też osoby z trochę innych branż.
1: Oczywiście do wszystkich audycji, w których Bartek czy Radek byli naszymi gośćmi, odsyłamy teraz
2: tak,
1: do
2: tak,
1: tych odcinków.
2: Oczywiście, no i wiedza jest potężna, wiedza jest też wszechstronna, bo akurat ten quiz, w którym gramy, piłkarski quiz, jest inicjatywą, która nie jest typowo ABCD, tylko są pytania w różnych kategoriach, w różny sposób skonstruowane. No są też pytania graficzne i na przykład Wojciech Papuga, znany i lubiany koneser quizów, jest taka encyklopedia, encyklopedia z dziurami, no tak mówiąc nawiasem, Wojtek jest znakomity, ale znam jego słabe strony, no współpracujemy już trochę lat, więc wiem gdzie go tak uszczypnąć, ale w niektórych miejscach jest nie do ogrania. No i na przykład Wojtek zawsze psioczy, bo też bierze udział w tych quizach w Warszawie, że co to są za pytania na przykład o koszulki albo o stadiony. No mecz był, no nieważne w czym grali, więc tak naprawdę można mieć wiedzę encyklopedyczną, ale trzeba też mieć taką wiedzę trochę wzrokową, trochę taką około piłkarską czasami, więc to też jest fajne, bo na przykład było ostatnio pytanie na finale Mistrzostw Polski tego piłkarskiego quizu o uzupełnienie wypowiedzi Marcina Wasilewskiego, gdy miał problemy ze sznurkami w spodenkach podczas meczu Lech Wisła i było do uzupełnienia długość czasu, jaki miał problem z wypowiedzi. No i to są już takie pytania, no których no, żadnej encyklopedii się jeszcze nie przeczyta,

0: właśnie z Wielkiej Brytanii. Te piłkarskie, te sportowe to jest takie lekkie nowum, przynajmniej u nas w naszym kraju. Wspominałeś tutaj o tym, że ten akurat konkretny, na który chodzisz, to nie jest ABC, to jest wiedza, którą trzeba wpisywać. Właściwie to są pytania zwykle otwarte. Chciałem cię zapytać. Chciałem się dowiedzieć, jakie było takie najcięższe pytanie, które usłyszałeś, które sprawiło, że naprawdę pomyślałeś sobie wow.
1: Oj, nie mam takiej pamięci do takich pytań, bo czasami faktycznie ja czegoś nie wiem, a wie ktoś inny, jeżeli to jest właśnie taka praca zespołowa, bo te quizy niektóre są właśnie zespołowe i... No, pytania są różne. Mnie najbardziej irytują te pytania, które są gdzieś podszyte podstępem lub są nie do końca precyzyjnie sformułowane, a to się zdarza. To taka właśnie anegdotka quizowa, ale telewizyjna. Awantura o kasę. Pierwszy sezon. Krzysztof Ibisz prowadzi teleturniej. Miliony Polaków oglądają i jest pytanie sportowe. Dotyczyło, bo to było jeszcze w tej... To będzie już gdzieś ćwierć wieku. Nie pamiętam, kiedy to było. Tak mi utkwiło za dzieciaka i później w internecie to widziałem i faktycznie tak było. Było pytanie o liczbę występów Grzegorza Laty w reprezentacji Polski. No i to jest pytanie, na którym sobie wiele osób zęby połamały, bo to było kilka lat po głośnym konflikcie w gronie statystyków, bo dopiero pod koniec lat 90. PZPN zaakceptował oficjalną listę meczów reprezentacji Polski i co się w związku z tym też liczy. Wszystkie...
0: No tak, były różne turnieje, tak. Wycieczki.
1: Dokładnie.
0: Afrykańskie, nieafrykańskie.
1: No właśnie. I było na stare i było na nowe, tak przekładając. Była szkoła tam przez wiele lat, która funkcjonowała.
0: Jak przed denominacją po prostu.
1: Dokładnie. No to niedługo później zresztą było. No i była szkoła stara i była szkoła nowa. Tam starej najgłośniej wtedy już nieżyjący redaktor Roman Churkowski walczył. Oficjalną wersję, no też niestety nieżyjący Andrzej Gowarzewski zaakceptował. Tam były spory o listy FIFA, o to, że mecze reprezentacji Polski z amatorami, na przykład w ramach Igrzysk Olimpijskich, gdy Polska wystawiała najsilniejszą reprezentację teoretycznie amatorską, a grała na przykład z Hiszpanami, amatorami, nie powinny się liczyć, no i były dwie szkoły. No i tak, według starej szkoły Grzegorz Lato miał 104 występy, według nowej szkoły Grzegorz Lato ma 100 występów, a jeszcze jak wejdzie się w Wikipedię i poczyta o tych tak zwanych setnikach, to Grzegorz Lato na tej liście nie jest, bo tam Międzynarodowa Federacja, to IFFHS, ma też właśnie jakieś obiekcje do niektórych meczów zakwalifikowanych przez Gowarzewskiego, ale to na marginesie, no ma liczbę 104 i o ile dobrze pamiętam, żadna z tych odpowiedzi nie była w ogóle wariantem w pytaniu. Bodajże ktoś odpowiedział, że 103, ale ktoś chyba w trakcie nagrywania programu zauważył, że to się nie zgadza. Może sprawdził, może wiedział. Nie wiem, to jest dobre pytanie. Nie wiem, czy Krzysztof Ibisz to w ogóle pamięta. Ale doszło do sytuacji chyba jednej z niewielu albo jedynej, że to pytanie anulowano i zadano nowe. Że właśnie pytania sportowe są pułapką, bo w tych teleturniejach no, ostatnio była afera z The Floor i z tym, że komuś nie uznano przydomka, który funkcjonuje, bo miał swoje nazwisko, był Brazylijczykiem, że nie pamiętam. Teraz też było pytanie w Milionerach o to, która drużyna nie została mistrzem kraju. No w domyśle chodziło o piłkę, ale była wymieniona na przykład Legia mistrz koszykarski kraju, więc to są pytania pułapki, a dużo ludzi wie, więc też jest łatwa droga, żeby trochę ponabijać się, trochę skrytykować te teleturnieje, więc to są takie pytania pułapki.
0: No tak, i te teleturnieje często też są tworzone przez osoby, które nie do końca mają ze sportem czy z piłką nożną już tutaj tak na co dzień do czynienia i pewnie też z tego powodu mogą te wpadki po prostu występować.
1: I też myślę, że teraz sztuczna inteligencja jest narzędziem bardzo dobrym, ale sztuczna inteligencja...
0: W sporcie
1: jak
0: na razie niestety.
1: No właśnie, jak testuję sobie sportowo, bo na przykład szukam jakiejś informacji, bo chcę sobie coś skatalogować, przepraszam, to sztuczna inteligencja nie przyzna, że nie wie. Będzie brnęła w coś całkowicie nieoczywistego, nawet jak poprawisz, to będzie brnęła w coś innego i tak dalej, ale no nie wyartykuję wyraźnie, nie wiem, i to wszystkie modele praktycznie się wykładają w ten sam sposób, więc jeżeli ktoś sobie na przykład przy układaniu pytań do teleturniejów, nie wiem jak wygląda w tych teleturniejach ta kwestia, pomaga sobie sztuczną inteligencją, no to może się właśnie czasami tak spektakularnie wyłożyć.
0: No, wiadomo, że to pewnie wszystko zależy od dobrych, odpowiednich promptów i tak dalej, ich rozkazów, które sobie tam wpiszemy, ale sam kiedyś prowadząc pewne takie proste researchowanie,

0: Chciałem ułatwić sprawę, a właściwie chciałem sprawdzić, bo już miałem odpowiedź na to pytanie. Wówczas chyba chodziło o to, kiedy był ostatni napastnik z Ekstraklasy, który zadebiutował w reprezentacji Polski, coś takiego. Albo ogólnie wymienić listę napastników, którzy na przestrzeni ostatnich lat debiutowali w reprezentacji Polski. To jest dość proste do sprawdzania na podstawie Transfermarktu, na przykład. I rzeczywiście łapałem się na tym, że ci zawodnicy już zadebiutowali dużo wcześniej niż w przeciągu tych ostatnich 10 lat i dało się to rzeczywiście łatwo wychwycić. Rozmawiamy o quizach piłkarskich, rozmawiamy o quizach sportowych, różnego rodzaju łamigłówkach. Wspomniałeś tutaj o tym, że to jest też sport drużynowy w tym przypadku, przynajmniej te pub quizy. Czy jest tak, że każdy z was jest jakby odpowiedzialny za inną działkę historyczną, czy no, tak jak ty w twoim przypadku, odsyłamy Kuba oczywiście do naszych wspólnych audycji, jesteś pewnie specem koszulkowym, tak pewnie
1: no tam punkty robimy na
0: inni
1: tym,
0: zawodnicy z teamu są odpowiedzialni za jakieś inne obszary.
1: Wiem, że w niektórych drużynach, z którymi rywalizujemy, jest takie sprawdzanie, jest specjalizacja, niektórzy się uczą nas, stadionów, pojemności stadionów, no bo jednak chce się wygrać i faktycznie się tego no to jest duża motywacja właśnie, żeby się podzielić, zwłaszcza gdy są zespoły bardzo rozbudowane i no to wtedy o taką specjalizację jest łatwiej, albo po prostu gdy skład jest dość stały. Ja na przykład no pracuję w zawodzie, więc tak naprawdę w miarę na bieżąco
0: jesteś
1: jestem.
0: W treningu.
1: Tak, jestem w treningu. No, to jest tak, ale na tym się też wielu i bardziej doświadczonych komentatorów, dziennikarzy łapie, że często te rzeczy najświeższe są jednak najszybciej zapomniane, zatarte, że gdzieś właśnie te rzeczy, których się nawet nie pamięta, tylko się uczyło, albo takie właśnie wspomnienia, nie wiem, dziecięce, czy też pierwsze zawodowe, to gdzieś zostaje w głowie i ten trening jest czasami bardzo przydatny właśnie w tym, że opisywało się jakiś mecz limitowy.

tenía muchas tierras, un castillo y también un amor.

0: gramy na aferę. Dzisiaj rozmawiamy na tematy no, takich łamańców umysłowych, ale piłkarskich, sportowych. Kuba Ptak jest naszym gościem. Wspominaliśmy tutaj o teleturniejach, takich no, wiedzy ogólnej, powiedzmy, milionerzy, awantura o kasę. Nawet ta wielka gra, mimo że z ogromną specjalizacją, to jednak też poruszała różne, różne dziedziny. Mówiliśmy o quizach piłkarskich, quizach sportowych, lekko o pub quizach właśnie. Czy ty myślisz, Kuba, że wprowadzenie tych quizów właśnie piłkarskich do takiego naszego codziennego, regularnego życia, czy na to wpływ miało po części to, jak wiele porobiło nam się tych internetowych quizów w ostatnich latach piłkarskich, sportowych? Bo rzeczywiście od czasu tego słynnego pierwszego quizu piłkarskiego prowadzonego przez Michała Pola, tak naprawdę, to później rozrosło się to nam, że tak naprawdę każda redakcja niemal jakiś quiz swój miała lub ma.
1: No teraz próbuję sobie połączyć quiz z redakcją i faktycznie u nas na przykład w TVP Sport Kuba Kazula robi bardzo dobrą pracę, bo prowadzi quizy nie tylko właśnie piłkarskie, ale są wszystkie dyscypliny sportowe i to jest zrobione naprawdę dobrze. Faktycznie jest to tak, że quizy są lekkie. W quizie no widz też może się sprawdzić. No to jest to słynne oglądanie z kanapy. To wiedziałbym. Na pewno dałbym radę. Więc to też daje jakieś, myślę, wyświetlenia. No, quiz pod napięciem przywrócił, może właściwie zbudował bardziej modę na te quizy. Tym bardziej, że tam przychodziły postacie z branży, znane, lubiane, przychodzili też piłkarze. No, Wojtek Papuga tak zbudował swoją
0: markę
1: pozycję.
0: Geeka.
1: Tak, swoją markę właśnie i w sumie nigdy nie udało mi się zmierzyć z Wojtkiem inaczej niż poza, że tak powiem, kamerą w redakcji czy coś, ale też do takiego pojedynku kiedyś dążymy, tak swoją drogą. No, niewątpliwie quiz pod napięciem, no był strasznie popularny. No, ta pierwsza seria to oglądałem namiętnie. Udało mi się nawet właśnie raz wystąpić dzięki tam castingowi, więc dało się też w ten sposób przebić, ale no były naprawdę dobrze zrobione, zakręcone i dobrze sprzedane, no bo to zauważmy też, że ten quiz pod napięciem był produkowany przez Bookmachera, który na rynku jest już te kilka lat, wciąż funkcjonuje, ale Bookmacher raczej na pozycji dalszej i tak naprawdę quiz był jego największą marką, influencerzy gwiazdy, no ale głównie też ten quiz był jego największym kapitałem i tak naprawdę gdyby nie było quizu, to nie wiem, czy ten Bookmacher by się jeszcze utrzymał, więc to też jest ciekawe. Teraz chyba już w ogóle go nie ma. Wydaje mi się, że nie, ale...
0: Szczerze, zniknął mi z przestrzeni tak szybko, jak zniknął quiz prawie.
1: Tak, bo ja pamiętam, że wystąpiłem na zakończenie serii takiej, bo potem było nowe studio, Zygmunt Heiser prowadził jeden z quizów.
0: Przecież jeszcze też były jakieś wersje turniejowe.
1: Tak, tam... i chwilę później się to rozmyło. Dokładnie było wejście i pamiętam te komentarze, że to już nie to samo i tak dalej. Ale czy to było tak naprawdę to samo, tylko w innym studiu, może trochę bardziej elegancko, ale niedługo później zaczął się ten quiz rozmywać. Nie wiem, czy to był właśnie wpływ, że coraz mniej osób go oglądało, bo nie pamiętam tak dokładnie, czy może też tam decyzje gdzieś tam polityczne w tej firmie. No ale tak, był ewenementem, no i zasiał ziarno, które teraz zbieramy, no bo faktycznie tych quizów jest mnóstwo. Na przykład wyskakuje mi bardzo często, scrollując Facebooka, profil z Zapołowy i oni również zadają takie pytania typu wymień wszystkich Polaków w Romie. No takie w trakcie pracy na przykład na przemyślenia, czy pamiętam, na pobudzenie mózgu dokładnie. Tak, no jakby nie patrzy, to są łamigłówki, jednak te krzyżówki, wszelkiego rodzaju szarady, no mówi się, że to są rzeczy bardzo przydatne dla naszych umysłów, no i nawet jeśli się ograniczamy tylko do futbolu, który no jest rzeczą, bez której dałoby się żyć tak naprawdę, ale no jednak myślę, że działa pobudzająco na, widzę to po sobie przede wszystkim, ale nie tylko, że działa pobudzająco na umysł.
0: No i taki quiz na przykład telewizyjny, YouTube'owy powiedzmy, to też jest tak naprawdę to, co wspominałeś, źródło wiedzy też dla ciebie, jako już później quizowicza w pub quizach. Skąd jeszcze można czerpać taką wiedzę? Bo już doszliśmy już raczej do tego wniosku, że to nie jest coś w stylu nauki bądź działu literatury, który można po prostu przemienić od A do Z.
1: No nie dostajesz listy lektur.
0: Tu mamy, że tak powiem, do czynienia z ciałem, które cały czas jest w ruchu, które się cały czas w jakikolwiek sposób zmienia z bytem,
1: no
0: czyli
1: tak,
0: z piłką nożną. I to dotyczy nie tylko statystyk, ale wszystkiego wokół. Skąd więc czerpać taką wiedzę quizową, powiedzmy?
1: No myślę, że punkty wyjścia są obecnie dwa, takie najprostsze. Wikipedia, ale najlepiej angielska, bo ona jest najregularniej odświeżana nawet w tych kategoriach trochę mniejszych, pobocznych. No i chyba Transfermarkt. Wikipedia ze względu na szeroką rozpiętość, na w miarę przedstawione turnieje, w miarę przejrzyście, dostęp do właśnie do tych turniejowych składów.
0: Brak reklam.
1: Niektóre mecze są też osobno rozpisywane, też w zależności od wersji językowej, ale Wikipedia jest dobrym punktem wejścia do mistrzostw, do tabel ligowych, do frekwencji.
0: Też szybko działa tak naprawdę.
1: No i działa właśnie. I działa bardzo szybko. No dawno nie pamiętam, kiedy się Wikipedia wykrzeczała. Co innego Transfermarkt, o którym teraz chciałem wspomnieć. No bo Transfermarkt jednak jest, mimo tego, że jest napakowany reklamami, to jest dość intuicyjny i ma bardzo dużą bazę danych. I chociażby wydaje mi się, że to jest najprostsze źródło, żeby znaleźć konkretny mecz, znaleźć konkretny skład, inne tego rodzaju drobiazgi, bo faktycznie jest rozwijane. Na przykład
0: ma też na przykład to, czego często nie ma w niektórych źródłach, nawet ustawienie, powiedzmy, tych piłkarzy na boisku przy wielu, wielu spotkaniach z tych ostatnich lat.
1: Parę razy mnie zaskoczyło, że w ogóle w jakichś archaicznych meczach są na przykład rezerwowi, w takich bardzo pobocznych nawet tam eliminacje, załóżmy Mistrzostw Świata 94, ale no nie był to mecz, nie wiem, Anglii, więc a w transmisji telewizyjnej, no na przykład no, myślę, że to z transmisji jest wydobyte. UEFA ma swoją drogą mecze reprezentacyjne i pucharowe, ma fenomenalnie, tam chyba protokoły zostały przepisane, są wszyscy rezerwowi, numery, więc jak na przykład w moim przypadku, gdy zbieram koszulki piłkarskie, to jest nieoceniona podpórka.
0: Żeby sprawdzić, czy numer się zgadza.
1: Tak, czy numer się zgadza, no dużo rzeczy można, do wielu rzeczy można dojść. No ale właśnie tak jak wspomniałem, Wikipedia i Transfermarkt to są chyba najbardziej wyjściowe, bo są najszersze i chyba najbardziej intuicyjne. No Transfermarkt też ma swoją apkę quizową na telefony. Jakiś quiz chyba też funkcjonuje przez stronę, ale na telefony. Jest dość prosty, bo są tylko dwa podpunkty i jeden dotyczy wartości piłkarzy, więcej, mniej, innych porównujesz piłkarzy, tam Michael Olise jest więcej wart od Bukayo Saki, no i im dalej, tym więcej, a drugiego już zapomniałem, co tam było, ale właśnie też taki związany bardziej trochę transfermarktowo z wartościami, ale też można trochę odświeżyć właśnie pod takie quizy czy wiedzowo.
0: Przyniosłeś też dzisiaj artefakt, więc warto o nim wspomnieć. Taki, nie powiem, że przedinternetowy, bo już wtedy internet jako tako hulał był, ale no na pewno nie w takiej jeszcze formie jak oczywiście obecnie. A więc książka World Soccer, European Football, Who is Who, 2000-2001. No to już ponad ćwierć wieku temu, tak naprawdę już powoli. Książka, która zawiera w sobie w dużym skrócie bardzo przyjemne kompendium wiedzy na temat piłkarzy z całego świata.
1: No taki leksykon trochę piłkarski i to jest bardzo fajnie uszeregowane, bo jest faktycznie, jak przeglądałem tę książkę, skategoryzowane faktycznie na piłkarzy z tego okresu. No bo na polskim rynku wydaje mi się, że nie ma takich słowników piłkarskich, ale no na czeskim, niemieckim bez problemu się znajdzie takie leksykony. No to wiadomo, leksykony to są bardzo ogólne, bardzo szerokie, no i historyczne. Jedziemy ze wszystkimi, kogo zmieścić, kogo wyrzucić, no bo jednak te książki są potężne. To jest no faktycznie kolumbryna, ale myślę, znaczy jestem właściwie pewien, że takie książki były przydatne przy pracy komentatorów przy europejskich pucharach. Wiem, że wielokrotnie, czy do researchu, czy ten stosowano właśnie roczniki Rotmansa, roczniki European Yearbook Mike'a Hammonda, w Polsce przecież roczniki Gowarzewskiego, no skarby kibica, no to też jest źródło. No teraz jest łatwiej, no bo nie trzeba szperać po książkach, tak jak się kiedyś właśnie śmiano, że jak się chciało coś dowiedzieć o zespole, to się jechało do redaktora Churkowskiego i on tam szukał właśnie w gazetach i książkach informacji. No myślę, że gdyby wtedy faktycznie quizy były spopularyzowane, no to by było właśnie taka biblia, no trzeba powiedzieć, że jedna z ksiąg testamentu, że tak powiem, do nauki, no teraz to jest wszystko, to jest bardziej taka wiedza ciekawostkowa już chyba, no bo jednak sezon 2000-2001 na quizach to występuje raczej w jednym pytaniu lub wcale, więc to też prawda, że to jest już bardziej ciekawostka, kurzołap, niektórzy by powiedzieli w domu, ale no tak, no gdy ktoś ma dużo czasu albo ma bardzo duże zasoby, no to encyklopedia, no encyklopedie piłkarskie, jest dużo właśnie książek, opracowań. No ale no to też trzeba właśnie, trzeba było mieć mnóstwo czasu i mieć to szczęście, że akurat ten sezon, o którym czytałem, akurat będzie na quizie.
0: Ty patrz, że nawet jest sposób wymowy danych piłkarzy i nazwisk.
1: No to komentatorskie.
0: Czyli, tak, tak, tak. Czyli coś, co tak często też wywołuje do dzisiaj dyskusję, mimo że przecież no, w obecnych czasach sprawdzenie jakiegoś nawet najbardziej egzotycznego nazwiska nie jest aż takim problemem, bo rzeczywiście w internecie znajdziemy prawie wszystko.
1: I Transfermarkt chyba ma taką opcję, właśnie nazwisk, mi się wydaje, że no, zwłaszcza przed mundialami, ale to tam... No, Transfermarkt ma dużo też funkcji ukrytych, faktycznie to jest taka studnia bez dna. No właśnie w kontekście quizów, no numery piłkarzy, różnego rodzaju zestawienie kto, rekordów. Niektóre są tak jakoś poukrywane, że jakoś przez strony nie idzie znaleźć, ale z wyszukiwarki już tak, więc...
0: Kuba, oprócz tego typu formy źródła wiedzy, bardzo stacjonarnego, oprócz też różnego rodzaju portali i serwisów, o których też wspomniałeś, są różne takie, powiedzmy, że nazwijmy to potopowo gierki online, różnego rodzaju mniejsze lub większe quiziki, które się też odbywają na różnych stronach. To chyba też dużo później daje, kiedy idzie się na taki już wielki, większy quiz, bo tam też często naprawdę liczy się też to, jak mało popularny jest dany wybór piłkarza na przykład.
1: Tak, no wspominasz, że pijesz tu raczej do kontry, która właśnie też szturmem podbija, no bo faktycznie widać, że dużo ludzi w to gra, że podbija chyba nie tylko Polskę i faktycznie, bo kontra daje bardzo wszechstronną liczbę quizów, no zaczynało się od 11, teraz te krzyżówki, kółko i krzyżyk, no znakomite do przewietrzenia. No kontrę też można ograć, tak dla siebie, bo wiadomo, że quizy mają słabą, mocną stronę. Pamiętam, że jestem w jednym quizie liderem, ale nawet nie dlatego, że wiem, tylko że rozgryzłem system, bo był raz w kategorii wymień jak najwięcej holenderskich piłkarzy, których nazwisko zaczyna się od Van. No i dobrze, nie mając rozwijanej listy, wpisując normalnie, to wymienisz 10, 15 w jakimś tam określonym czasie. No ale mając listę rozwijaną, jedziesz Van A, Van B, Van C. I tak nie wiem, czy rozbroiłem całą bazę danych, czy coś, ale się skończyło na 80 iluś nazwiskach. W większości nie widziałem nigdy na oczy wcześniej, więc ten. No i kontra też łapie, bo on chyba też zabiera z Transfermarktu dane. Miałem też taką sytuację, że była 11, no że tak mówię o błędach, ale to też pokazuje, że ludzie też szukają właśnie jak najbardziej nieoczywistych odpowiedzi. I pamiętam, że była konstrukcja 11 ekstraklasy, poszukiwano napastnika z Ameryki Południowej, który zakończył karierę. I wymieniałem dwóch, Claudio Millara i Darcy Monteiro, obu odrzuciło. No przypuszczam dlatego, że gdzieś tam w skrypcie było coś źle napisane, no bo oni kariery zakończyli z prostej przyczyny, bo niestety nie żyją, ale gra wypluwała, więc tam też nie jest to w pełni idealne, ale obecnie dla zabicia czasu albo faktycznie dla poszerzenia wiedzy, sprawdzenia się, no to kontra jest numerem jeden, bo jest też Polska i osobiście polecam, bo sam zawsze jakąś krzyżóweczkę rozwiążę, więc tam...
0: Ja kiedyś pykałem w Immaculate Footy, bodajże tak to się też nazywało, to było, z kolei...
1: Sporkl jeszcze...
0: Tak, coś zasysało też z innego, nie pamiętam już z której bazy danych piłkarskiej, z jakiegoś IFHS-u właśnie też całe dane były jakby zasysane prosto. Czasem denerwowało to, jeśli na przykład wpisywałeś piłkarza, który miał tak, wpisywałeś ksywkę jakiegoś brazylijskiego piłkarza, których było kilku o tej samej ksywce i ci to odznaczało, że to nie ten na
1: no
0: przykład.
1: No tak, a tu też... są daty urodzenia podawane, ale no też kiedy on się urodził, nie?
0: Tak,
1: właśnie.
0: Tak. Więc mamy też takie łamigłówki online i jeszcze jakieś źródła wiedzy?
1: Życie.
0: Życie.
1: Życie, oglądanie piłki. No... oglądanie piłki. No.
0: Wbrew pozorom to się wciąż przydaje oglądanie piłki.
1: Tak, się przydaje.
0: Kilka osób w naszym zawodzie myśli, że już się nie przydaje, ale wciąż warto też oglądać piłkę.
1: No tak naprawdę zmierzając do tego, no bo no, ktoś powie, okej, no pracuję w mediach, nie powinien, sportowych nie powinien brać na przykład udziału w quizach, albo to jest właśnie takie niedozwolone wspomaganie. Tylko tak mówiąc szczerze, jak w obecnych czasach, jak tak spojrzymy na to, jak wyglądają źródła, ile ich jest, jak łatwo można sprawdzić, to żeby być dobrym dziennikarzem sportowym, na przykład komentatorem, sprawozdawcą, nawet newsmanem, to tak naprawdę nie musisz wiedzieć, kto w 98 roku zajął trzecie miejsce na mundialu, bo możesz to bardzo łatwo sprawdzić i taka wiedza bardziej bieżąca się przydaje. Fakt, że czasami ta wiedza daje jakiś kontekst szybciej, daje jakiś pomysł na tekst, na pytanie znacznie szybciej, to pomaga. To praktycznie ze wszystkim, konteksty kulturowe, właśnie cytaty różne, już nie tylko sportowe, to zawsze gdzieś pomaga, ale nie trzeba tak naprawdę sobie zarzucać głowy, nie wiem, kadrom Chorwacji na Mundial 2002, bo to się może przydać w życiu nigdy albo na przykład raz. I to nawet nie w pracy, tylko bo spotkasz kogoś w Chorwacji na wakacjach. Ktoś prowadzi kawiarnię, Mark Widuka prowadzi kawiarnię chyba w Chorwacji, tak mi się teraz skojarzyło. On akurat jest reprezentantem Australii był, ale jest z Chorwatem z pochodzenia, jak to często tam w tych regionach bywa.
0: Któraś historia któregoś piłkarza właśnie, który teraz prowadzi knajpę w Chorwacji, jakąś kawiarnię się może właśnie...
1: To chyba Mark Widuka.
0: Co kilka miesięcy regularnie się jako taka ciekawostka pojawia zawsze nawet z tym samym zdjęciem.
1: Może jest bitwa kawiarni jakaś, no nie wiem, Mark Widuka, a po drugiej stronie Josip Simunić na przykład.
0: Kuba, jeszcze na chwilę zrobimy sobie dosłownie krótką przerwę, może na kawkę i wrócimy dosłownie za kilka chwil do naszej rozmowy na temat quizów piłkarskich.

0: Wracamy do audycji Gramy na Aferę. Dzisiaj z Kubą Ptakiem rozmawiamy na temat łamigłówek piłkarskich i tego też, skąd można czerpać wiedzę sportową, piłkarską właśnie, bo tak naprawdę często też te quizy piłkarskie zahaczają o, powiedzmy, wiedzę nie tylko stricte sportową. Czasem warto pewnie znać troszkę się na geografii, nawet czasem na
1: typografii,
0: historii takiej ogólnej, nawet czasem na sztuce, kulturze, powiedzmy,
1: bo przyroda. Są zdjęcia stadionów z daleka, to
0: dokładnie
1: przyroda.
0: Dokładnie tak.
1: Nie wiem, znajomość znaków, ten ruchu prawo-lewostronnego, no naprawdę.
0: Oj, zdecydowanie. Tak. To też odgrywa czasem rolę w przypadku tych stadionów, kiedy samochód jedzie po lewej stronie. No to mimo wszystko, biorąc pod uwagę, że to zawsze jest mimo wszystko raczej stadion europejski, no to masz tą rozkminkę, gdzie to może być. I już ci się to jakoś w pewny sposób zawęża.
1: Sponsorzy na bandach. No naprawdę, no. Wytrawny gracz zawsze znajdzie jakiś punkt zaczepienia. Nawet jeśli jest zły, ale znajdzie jakiś punkt zaczepienia.
0: I zawsze się podobają te pytania z kolei na podstawie na przykład co to za klub i masz opis herbu.
1: I masz to jest też fenomenalne.
0: To jest, my mieliśmy kiedyś Kasię u nas przepiórkę w ekipie i ona odgadła Augsburg, ale to normalnie, gdybyś się nie wczuł w to, no to kminisz, szukasz, a no tak, te szachownice albo inne elementy, no to ma trochę jednak klubów w Europie albo motyw drzewa.
1: My przegraliśmy Mistrzostwa Polski w finał między innymi przez to, że nie rozpoznaliśmy wycinku herbu Coventry.
0: O.
1: Właśnie.
0: A to nie jest łatwy herb, aż tak.
1: To nie był łatwy, no tym bardziej, że on był wtedy drugoligowcem i gdzieś tam było skakanie bardziej potem po klubach, które były ciut wyżej w tamtym momencie. No ale jest lekcja teraz już herbu Coventry. Nigdy nie pomylę, nawet jeśli będzie on rysunkiem na trawie.
0: No, wychodząc od tej tutaj naszej przebieżki na temat właśnie różnych dziedzin, to jest trochę tak, że piłka nożna, oczywiście, tak jak tutaj sam dzisiaj wspomniałeś, jest aspektem życia, bez którego i pewnie byśmy byli w stanie żyć, ale ona też sporo może dać, choćby wiedzy geograficznej, bo często mieliśmy w szkole rozkminkę, czemu na przykład ktoś wie, gdzie jest Ufa. No wiadomo, bo Takahumi Akahoshi tam w pewnym momencie zawitał, by pokopać chwilę w piłkę, więc jakby piłka nożna może ci się też przydać do rozwoju, rozszerzenia takiej ogólnej wiedzy.
1: Oczywiście. Nazwy związane z rzekami, patroni, herby, no tak naprawdę i jeśli się chce, to się
0: przydomki.
1: Znajdzie. Przydomki. Właśnie jeśli się chce, to się znajdzie, no tak naprawdę. Tym bardziej, że rynek literatury sportowej jest bardzo szeroki, no, nie tylko w Polsce, no ale mamy dużo dobrych przykładów książek, które są, gdzie piłka nożna jest na pierwszym miejscu, ale jest na przykład tylko punktem wyjścia, albo kontekst, który wokół tej piłki jest bardzo, bardzo szeroko zarysowany, tak Jonathan Wilson znakomicie pisze, załóżmy, więc tak naprawdę wszędzie, tak naprawdę za każdym meczem, za każdą postacią kryje się jakaś historia, no niektóre historie są dość pospolite, ale w niektórych naprawdę można dużo znaleźć, no na pewno wszystkich nie odkryjemy i to też jest fajne, że jest trochę takich tajemnic, artefaktów, wspomnień, które jest coś właśnie magicznego, że są rzeczy, których nie odkryjemy tak naprawdę w tej piłce, albo niektóre odkryjemy w najbardziej zaskakującym miejscu.
0: Nie mogę cię nie zapytać o to, jako że jesteś tym wytrawnym quizowiczem, że rzeczywiście już wiele typów pytań widziałeś, wiele rzeczy już przeżyłeś. Masz jakiś taki twój jeszcze też przeżyłeś quiz pod napięciem, więc jakby też tutaj...
1: Nie razili nas wersji, wtedy,
0: tak,
1: pamiętam.
0: Nie razili?
1: Nie razili, bo dobrze odpowiadaliśmy.
0: A, to też jest zawsze dobry sposób na uniknięcie tego rażenia. Chciałem cię spytać, czy masz jeszcze jakiś taki nie tyle marzenie quizowe, tylko jakiś taki quiz, który byś chciał jeszcze przeżyć? Który chciałbyś jakby może nawet zorganizować?
1: Ojej, to trudne pytanie.
0: To no. Trudne. Takie
1: trudne. Nie umiem na nie odpowiedzieć, mówiąc szczerze, no bo te quizy to jest jednak studnia bez dna. Kreatywność nas ogranicza, bo quizy typu na szybkość dwóch facetów wymienia współrzędne i potem muszą odpowiedzieć, no to też jest przecież rzecz dość świeża, bardzo dynamiczna, takiej, której nigdy nie odgadniesz. Zawsze możesz narzekać, a za mało jest starych rzeczy, tylko wszystko dla tych młodych, żeby nie pouciekali. Za mało jest rzeczy dla frików. Ja to zawsze mówię, że za mało Czechosłowacji, nie? No, więc
0: zero zaskoczeń w tym
1: przypadku. Zero zaskoczeń, no bo tak naprawdę dobry quiz jest taki, gdy cię czymś zaskoczy i nie jest bułką z masłem. Wiesz, niektórzy mają różne progi, bo niektórzy no, interesują się tym, co jest teraz, niektórzy mają trochę szerszą wiedzę, niektórzy wydobywają coś z dzieciństwa, więc naprawdę dobry quiz powinien zaskoczyć, powinien zmusić do myślenia i czasami też zdenerwować, ale też i nauczyć. Myślę, że to się tyczy nie tylko piłki, tylko różnych dziedzin wiedzy, no bo jednak quiz to jest test na wiedzę, a chcemy wiedzy mieć jak najwięcej w życiu, więc nieważne, czy to jest właśnie wiedza dotycząca meczu Nigerii na mundialu w 98, czy to jest wiedza dotycząca dynastii Habsburgów. Wiedza jest... To człowiek powinien, myślę, że każdy człowiek, ale powinien łaknąć tej wiedzy.
0: No właśnie, czyli tak naprawdę dobry quiz to nie jest niekoniecznie ten, w którym znamy na wszystko odpowiedzi.
1: No najlepszy quiz to jest ten, który wygrasz tak naprawdę, ale mówiąc szczerze, no to tak, ja przynajmniej, no jak sobie przypomnę quizy z Bravo Sport i tak dalej, no bo wielu osobach z mojego pokolenia, z naszego pokolenia, gdzieś tam quizy sportowe z Bravo Sport były pierwszymi, czasami nawet jedynymi, z którymi się spotykaliśmy. No, quizy łatwe, wiadomo, no są różne progi bólu w tym progi wejścia.
0: Nie ma tej satysfakcji.
1: Właśnie, nie ma tej satysfakcji, łatwe. Nie ma tej satysfakcji. Wygrasz quiz, w którym znasz wszystkie odpowiedzi, ale ani razu ręka ci nie zadrżała, no to tak trochę, no... przyjść do pracy, podbić kartę i z niej wyjść, więc no, ja tak przynajmniej na to patrzę, bo te quizy faktycznie dają trochę adrenaliny, napędzają i ktoś powie, a to tylko taka zabawa, nie, ale w sumie później uda się coś wygrać, no nam się udało w zeszłym sezonie zdobyć wicemistrzostwo Polski w piłkarskim quizie, no bądź czymś drugi w Polsce. Tytułu się w czymkolwiek wicemistrz Polski, a że to tylko quizy, no ale no to jest zawsze brzmi dumnie gdzieś, no mimo wszystko to są też
0: później gabloty,
1: wspomnienia. No tak, no to jest mój jedyny medal, no bo sportowo to ja nigdy nic nie wygrałem i nie wygram, bo jednak tutaj i obie nogi do tramwaju służą mi nie do wsiadania, ale no mam medal za wiedzę, no więc no chociaż tu, nie? Gdzieś tak.
0: Ja tak sobie myślę, że w sumie dość ciekawą kategorią byłoby jednak wprowadzenie, tak jak masz na quizach, na przykład ogólnotematycznych, kategorię muzyczną. To jest jeszcze taki nieodkryty troszkę element puszczania. Nawet zwykła kategoria, czyli to jest hymn.
1: Tak.
0: To by było mocne i też by wymagało takiego, wiesz, już zagłębienia jeszcze mocniejszego pod tym względem, że te hymny nie zawsze są nawet na transmisji telewizyjnej puszczane. Wiadomo, jeśli jest jakiś wielki stadion, jeśli mamy Anfield i You Never Walk Alone albo coś takiego, no to znamy, to wiemy, że to za gdzieś do nas dotrze, ale mamy takie też hymny dość znane, włoskie. Przecież Włosi mają tych hymnów od groma, a jednak to też mogłaby być taka ciekawa.
1: No i ile jest piosenek, które nawiązują takich popularnych, mało popularnych, ambitniejszych.
0: Nawet w Polsce mieliśmy właśnie kiedyś zresztą audycję poświęconą piosenkom stricte tylko wokół reprezentacji Polski i Mundialu. I tego też było, nawet tylko tak zawężając całkiem sporo.
1: No tak. Przecież w Niemczech, nie wiem kiedy to umarło, ale była tradycja, że na każdy mundial był hymn. W 66 roku Franz Beckenbauer nawet całą płytę nagrał. Gdzieś tam się znalazła na listach przebojów. Gdzieś ostatnio natrafiłem, że Niemcy przed wylotem na mundial w 94 sobie gdzieś tam w jakimś show śpiewali, klaskali ojej, ojej, hej USA, coś w tym stylu. No, wyglądało to naprawdę przaśnie. Ci piłkarze też wyglądali na takich zabawowo zmieszanych. No pod każdą szerokością geograficzną, no z muzyki jest dużo, no. Nawet z tej popularnej, kto wystąpił w teledysku. No w filmach to samo. No kurczę, jest tego mnóstwo. Jest no, popkultura, kultura bardziej poważna nawet też. No sięga piłki, no bo piłka to jest jednak globalny fenomen. No, czy tego niektórzy chcą, czy nie chcą.
0: I tak już powoli kończąc już naprawdę naszą rozmowę, Kuba. Cele na najbliższy sezon?
1: no, być z siebie zadowolonym na końcu, a będziemy zadowoleni, gdy coś ten, znowu jakiś trofea wpadną do gabloty.
0: Coś do gabloty.
1: Tak, jakieś koszulki na wieszak i trofea do gabloty. To jest zawsze mój cel.
0: Kuba Ptak z redakcji TVP Sport był dzisiaj naszym gościem. Dzięki wielkie, Kuba.
1: Dziękuję bardzo.
0: My słyszymy się oczywiście w kolejnej audycji Gramy na Aferę i jesteśmy na Spotify'u i YouTubie oraz na Facebooku, X-ie, Instagramie i TikToku też. Tak, tam też się pojawiamy co jakiś czas. Gabi Korzyb dzisiaj nas realizowała. Zapraszamy na kolejne odcinki Gramy na Aferę. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Hej! Jara! Gramy na Aferę!
3: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.

i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chcecie pójść na tą premierę albumową Zorzy i co was takiego właśnie tam przyciąga do tego wydarzenia. Tak zaznaczę, że to jest bardziej wydarzenie dla osób, które obracają się w świecie black metalowo, trash metalowo, no takim dość ciężkim, więc jeżeli wolicie na przykład muzykę klasyczną i nie bardzo przepadacie za mocnymi gitarami i takim trochę darciem, no to może to nie jest zbyt dobra propozycja dla was. A tak, no, więc jeszcze raz przypomnę, SMS na numer 7148, prefiks afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie, dlaczego chcecie pójść na premierę albumu Zorzy i jedna podwójna wyjściówka, więc pamiętajcie, że możecie wtedy kogoś zabrać, a my przejdziemy do pierwszej propozycji dzisiejszego dnia, a później Bartłomiej, który jest już ze mną w studio, opowie trochę więcej o tym, dlaczego w ogóle słuchamy tego utworu i dlaczego w ogóle warto wiedzieć, co on sam robi. Także posłuchajmy.

0: czego chciałbyś zacząć?
1: Możemy w sumie zacząć od tym, kim, od tego, kim był John Zorn, i potem przejdziemy do jego gry i potem przejdziemy tym, czym się trudni na razie mój ensemble, czyli muzyczne miniony Bartłomieja Zeidlera. Otóż John Zorn jest takim kompozytorem i saksofonistą z Nowego Jorku, który jest bardzo płodnym człowiekiem i zastanawiałem się właśnie, w jaki sposób przybliżyć słuchaczom może tą mniej znaną, szerszemu gremium melomanów postać, więc stwierdziłem, że wybiorę jakiś utwór, w którym bardzo ładnie będzie widać, w ilu różnych gatunkach muzycznych on się obracał, bo jakby tutaj jakby nasi słuchacze, którzy nie wyłączyli radioodbiorników po pierwszej minucie...
0: A mamy nadzieję, utworu, że tak się nie wydarzyło, słuchajcie.
1: Gdyby tutaj zagrać taką grę studencką, że walilibyśmy szota za każdym razem, kiedy zmienia się gatunek muzyczny podczas tego utworu, to Izba Wytrzeźwień miałaby dzisiaj pełne ręce roboty, więc...
0: Nie róbmy tego, tak, słuchajcie, to nie polecamy. Lepiej, tak, lepiej cieszyć
1: to
0: się tym.
1: Sposoby,
0: lepiej
1: się
0: cieszyć się tym i liczyć, na przykład podskoczyć sobie za każdym razem, jak się zmienia gatunek
1: muzyczny.
0: Dokładnie,
1: wtedy już mamy kardio zrobione, więc byłoby cudownie. No i właśnie chodzi o to, że John Zorn, jeśli chodzi o jego kompozycje i tak dalej, on bardzo często, do czego się wielokrotnie przyznawał, myślał o muzyce w kategorii takich klocków, ale to nie są klocki na zasadzie jakichś motywów albo na zasadzie jakichś riffów, tylko mamy klocek reggae, potem mamy na przykład klocek grindcore'owy, potem mamy klocek jazzowy i z tego sobie budujemy taką pstrokatą, wielobarwną i eklektyczną układankę, czego dowodem właśnie był ten utwór. Ten zespół nie jest stricte projektem Johna Zorna, to są po prostu ludzie, którzy wzięli na warsztat jego kompozycje, które stworzył w Naked City i zaczęli je grać. I zaczęli...
0: Posłuchaliśmy tutaj Prelapse, tak, i utwór Cold,
1: dokładnie. I tylko, że grali to na tyle dobrze, że John Zorn postanowił na właśnie albumie, z którego to pochodzi, z 1999 roku, się dograć, bo po prostu tak mu się to podobało. I uważam, że to też w miarę dobrze oddaje to, co my jako muzyczne miniony Bartłomieja Zeidlera robimy, ponieważ ja poznałem Johna Zorna 7 lat temu przez kompletny przypadek, bo szukałem po prostu znaczenia jednego słowa z zupełnie innego albumu i wpisałem Prelapse w Google, no i to był pierwszy link na Wikipedii, to właśnie był ten zespół i ten album, bo ten album jest eponimiczny, to znaczy, że jest nazwany tak jak wykonawcy.
0: Znamy to słowo, znamy.
1: Cudownie, świetnie. Tak. I zgłębiając jego twórczość, zobaczyłem, że poza takimi rzeczami, które właśnie są skomponowane i tak dalej, ma sporo też zrobił dla improwizacji muzycznej i jedną z takich rzeczy, które popełnił, są gry muzyczne. Ich jest więcej niż Kobra, tylko z racji tego, że większość tych gier działa na zasadzie, że po prostu sam John Zorn jest to angażowany, no to on nie musi drukować tych zasad i tak dalej, więc większość tych informacji na temat reszty gier jest właśnie albo z jakichś okładek albumów, albo po prostu drogą poczty pantoflowej, a że do Nowego Jorku jest trochę daleko, no to
0: troszeczkę
1: mam
0: tak
1: ograniczone informacje. No ale zobaczyłem, że do Kobry ktoś kiedyś spisał jakiś zestaw zasad. Było trochę filmów live, gdzie na przykład grali w Tel Awiwie z Mike'iem Pattonem, więc mogłem sobie to poogarniać. Usiłowałem kilkukrotnie na swojej drodze życiowej uskutecznić projekt grania w Kobrę, ale z każdym kolejnym projektem, gdzie to próbowaliśmy w jakiś sposób ugryźć, okazywało się, że granie jednocześnie muzyki improwizowanej, patrzenie na siebie i reagowanie na te gesty i to wszystko w czasie rzeczywistym, to jest bardzo obciążająca mózg czynność i po prostu bardzo ciężko nam to było zrobić, biorąc pod uwagę, że takie nasze pierwsze próby to też byli ludzie, którzy grali w taki sposób, że patrzyli cały czas na gryf. No to jak patrzymy na gryf gitary, no to wtedy automatycznie będziemy mieli problem z tym, żeby zobaczyć, jak na przykład ktoś do kogoś macha karteczką.
0: Tak, ja pamiętam, jak się mogę tak na chwilę, tylko jak kiedyś jeszcze grałam na klarnecie, to właśnie to było, nie patrz na klapy, nie patrz na klapy, bo trzeba było grać i nie patrzeć po prostu na to, jak tam się poruszają palce na tym instrumencie, więc no tutaj rozumiem i teraz wiem, do czego mogłoby mi się to przydać w przyszłości.
1: Dokładnie, na przykład, żeby właśnie grać w takie rzeczy. No, ale w końcu stwierdziłem, że spróbuję to jeszcze raz zrobić jakoś pod koniec zeszłego roku, kiedy antykwariat bukinista, z tego załogę tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam, jeśli ktoś jeszcze nie siedzi na seminarium filozoficznym, gdzie właśnie w tym antykwariacie zacząłem się udzielać, no i była taka sytuacja, że antykwariat kończył swoją obecną działalność pod poprzednim zarządem jakby, bo adres się nie zmienił, tylko zmienił się zarząd. No i stwierdziłem, że fajnie byłoby to ukoronować właśnie próbując zrobić Kobrę i w pierwotnej wersji tego planu chciałem po prostu wziąć ludzi, którzy tam przychodzili, tylko że jak zacząłem ludziom nakręcać pomysł, że mamy to zrobić i mamy nie grać muzyki, tylko grać w muzykę i w ogóle tutaj ten, to ludzie robili takie oczy i patrzyli na mnie jak na świra, więc niestety musiałem zwerbować ludzi z internetu i udało mi się zwerbować 7

0: fantastycznych muzyków, z którymi zagraliśmy w Bukiniście. Dobrze, że było tylko 7, ponieważ scena w Bukiniście jest mniejsza niż pokój, w którym siedzimy. To ona ma tak 3 metry na 2,5, jeśli ktoś tutaj potrzebuje jakiejś informacji, żeby to sobie lepiej zwizualizować. Ale chodzi o to, że przez cały ten performance bałem się, że mój basista, jeśli się za bardzo ruszy, to po prostu trąci głową swojego instrumentu perkusistę, który siedział obok, więc po prostu było dość ciasno. Ale z drugiej strony zawsze był ten niedosyt, bo w taką grę muzyczną najlepiej grać w większej ekipie. No więc od tego przeszliśmy właśnie płynnie do kolejnej Kobry, którą udało nam się zorganizować w Dragonie. I tu już mieliśmy do dyspozycji 12 muzyków, no ale apetyt rośnie w miarę jedzenia. I na obecną, to czy na nadchodzącą Kobrę, mamy do dyspozycji 15 muzyków. Mamy 3 różne rodzaje syntezatorów, mamy gitarę basową, lirę korbową, trąbkę, coś, co jest a la tubą, nie pamiętam dokładnie, jak się to nazywa, saksofon, 2 gitary, 2 rodzaje perkusji, więc będzie generalnie się działo, bo tutaj też jest ważne, że żeby odtworzyć to szaleństwo, które słuchaliśmy przed chwilą, to te kontrasty kolorystyczne są potrzebne. Im więcej osób mamy w składzie, tym łatwiej te kontrasty osiągnąć, bo na przykład raz gramy w 5 osób, a potem nagle się zmienia i zaraz może przez, jak już powiedziałem o tych zmianach, to też pokrótce mogę wytłumaczyć, o co chodzi z tymi zasadami, bo
1: tak,
0: i w jaki sposób one działają.
1: Ja właśnie miałam pytać, bo mówię tak sobie, mówimy o tej grze, że gramy tutaj w Kobrę, ale zastanawiałam się właśnie nad tym, w jaki sposób się gra, jak się zaczyna, jak się w ogóle podchodzi do stworzenia takiej gry. W sensie do jakby odtworzenia tej gry.
0: Na początku należy wejść na Google i wpisać Kobra, John Zorn Rules, PDF i jak zobaczymy, że to są od Dawida Schlussera, to wiemy, że trafiliśmy na odpowiedniego PDF-a. Zasad jest około 12 i dzielą się na karteczki z różnym kolorem. I główną postacią jest prompter, który pełni funkcję, tak jak mamy w Monopoly Banku, że on de facto nie gra, tylko on po prostu sprawia, że on jest takim konferencjerem de facto. I ma do dyspozycji różne karteczki, ale wszystkie te karteczki, jakby muzycy też mogą, wykonać gesty, które powodują, że jakby dana akcja wchodzi. Czyli na przykład mamy karteczki żółte, które są związane z tym, kto aktualnie gra. Jeśli na przykład podniosę karteczkę żółtą, jak to się nazywa?
1: Mikrofon?
0: Nie, to...
1: gąbeczka?
0: Właśnie, no to jak żółtą, jak gąbeczka tego mikrofonu, i na którym będzie napis P, to oznacza, że osoby, które aktualnie grają, muszą albo przestać grać, albo muszą całkowicie zmienić to, co grają. Tylko że ja nie mogę im powiedzieć, co mają zmienić, więc wtedy dochodzi do sytuacji, gdzie na przykład mamy 3 osoby i mówimy im, zmień coś. Jedna osoba na przykład zacznie grać super głośno, druga osoba zacznie grać cicho, jedna osoba zacznie grać co zupełnie innego. I chodzi o to, że w tym całym chaosie zawsze wydobywają się osoby, które próbują jakby to ogarnąć, próbują narzucić temu jakieś tempo i osoby, które czekają właśnie na takiego lidera i tak dalej. Chodzi o to, że Zorn w zamyśle tych gier muzycznych miał na celu pokazanie, w jaki sposób ludzie mogą jakby pokazać, kim są tak naprawdę poprzez wspólną partycypację w improwizacji muzycznej. I no i te karteczki głównie służą temu, żeby tym muzykom nie było zbyt komfortowo. No bo wiadomo, jak jest jam session, jak jest improwizacja, to zawsze sobie wchodzimy w jakiś groove, wchodzimy sobie w jakieś riffy i się robi tak przyjemniej i tak dalej. No i ja wtedy wchodzę cały ubrany na biało z tą karteczką i mówię, nie, zmieniamy wszystko.
1: Ale to wtedy właśnie tylko ten prompter ma dostęp do tych karteczek, czy każda osoba, która gra?
0: Tylko ja mam dostęp do karteczek. Jeśli na przykład ktoś chciałby zrobić takie zagranie, jakie mam na karteczkach, no to on wtedy na przykład pokazuje na swoje usta i jeden i to odpowiada danej karteczce. No i mamy gesty związane właśnie, że żółte karteczki, no to wtedy się dotykamy w usta, jak mamy karteczki białe, no to nos, jak mamy karteczki pomarańczowe, no to oko, no i mamy 5 części ciała i tak dalej. I nie wiem, mogę jeszcze tak z 2-3 inne karteczki opowiedzieć, bo się różnią dość zasadniczo. Także te żółte dotyczą tego, kto gra i kto kiedy nie gra. I jakby tych zmian związanych z aparatem wykonawczym. I w sumie tyle. To są po prostu różne sposoby właśnie zmiany obsady. Białe karteczki służą na przykład grupowaniu muzyków, że na przykład ty grasz duet, albo ty grasz coś, co się nazywa buddies, czyli to jest jak duet, tylko my sobie to tak różnicujemy, że duet to jest tak, jak spotykamy się z kimś na kawę, no to wiadomo, idziemy, jest rozmowa i tak dalej, to trochę trwa, a buddies to jest takie zbicie piony z ziomkiem na ulicy, więc że to też jakby chodzi o to, że się spotykamy, ale na chwilkę. Oprócz tego mamy jeszcze karteczki pomarańczowe, które są dość ciekawe, bo się nazywają Cartoon Trades. I w Cartoon Trades chodzi o to, że zasadniczo przy pomocy dostępnych tam środków, czyli na przykład, nie wiem, instrumentów generalnie, staramy się odtworzyć coś, co mogłoby być wykorzystane jako soundtrack do zwariowanych melodii. I te trady polegają na tym, że albo są jakby dwa warianty, że albo jest wariant, gdzie po prostu robimy taki łańcuszek muzyczny z motywów i to idzie po... po kole, albo ja mogę wskazywać na muzyków jeden po drugim i oni wtedy jakby muszą coś zagrać. I ideą tych Cartoon Trades jest to, żeby grać możliwie jak najbardziej przejaskrawione, właśnie takie kreskówkowe rzeczy, takie po prostu wyciągnięte ze Scooby-Doo po prostu. I no tylko, że wiadomo, że no my nie mamy do dyspozycji tych wszystkich śmiesznych urządzeń, które oni wykorzystywali do robienia tych efektów dźwiękowych, więc musimy improwizować, no ale o to też trochę chodzi, nie? Mamy jeszcze zmiany ogólne, niebieskie karteczki dotyczą zmian, czyli na przykład zmieniamy muzykę, zmieniamy głośność, zmieniamy kto gra, czyli, na przykład, czyli że po prostu muzyk wybiera, kto ma przyjąć po nim pałeczkę. I jak sobie tak spojrzymy na te zasady z takiego lotu ptaka, to możemy zauważyć, że ja jako prompter nie mam za bardzo wpływu bezpośrednio na muzykę, która tam się dzieje. Ja mogę zmienić, kto ją wykonuje, mogę nakazać jakąś zmianę, ale to, co ci muzycy zrobią, to ja sam nie wiem. Dlatego to jest o tyle fajne, że każda próba to jest zasadniczo koncert, no bo my ćwiczymy jakby zasady, ale muzyka zawsze wychodzi inaczej, ten produkt muzyczny jest zawsze inny.
1: Nie da się tego powtórzyć.
0: Tak. No właśnie, nawet jakbyśmy próbowali. Jedyne, co mamy z tym powtarzaniem, no to są takie czerwone karteczki, gdzie ja mogę zapisać po prostu to, co gramy, ale to też są chwilowe zapisy i to bardziej służy tego, żeby mimo wszystko w tym chaosie wydobyć jakąś strukturę, jakąś powtarzalność, chociaż też no, nie korzystam z nich za często, bo w tym ferworze walki, ja czasami na przykład kilka razy mi się zdarzyło podczas koncertu, że zapisałem komuś jakąś melodię, a potem całkowicie zapomniałem, że to zrobiłem i potem miałem takie, aha, przecież ja ci to zapisałem i... I mój gitarzysta do dzisiaj, Maciej Cylkowski, którego również pozdrawiam, do dzisiaj mi wypomina, że on jeszcze pamięta melodię, którą mu kazałem w lutym zapamiętać i nie może mówić z głowy. No i to jest generalnie jedna rzecz. I jeszcze, tak, dla osób, które zamierzają się pojawić w Dragonie 20 września o godzinie 20, zapraszam bardzo. Jeszcze
1: zapraszamy,
0: pewnie,
1: dokładnie.
0: Pewnie jeszcze zaproszę was kilka razy, ale oprócz tego... jest jeszcze cała mechanika związana z czymś, co my nazywamy partyzantką. I partyzantka to jest takie zjawisko, kiedy muzyk zakłada sobie na głowę czapkę albo jakieś inne nakrycie głowy. To też mogą być takie foliowe czapeczki, które sobie zrobiliśmy, albo nawet korona z Burger Kinga, która być może zaistnieje na najbliższym tym. Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Nie, no nie polecamy, słuchajcie. Każdy je, co tam chce,
0: tak.
1: Żeby nie było.
0: Tak. I chodzi o to, że założywszy na głowę czapeczkę, my stajemy się partyzantką. Dobieramy sobie dwóch kolegów, z którym stworzymy takie komando partyzanckie. Mm-hmm. I wtedy naszym zadaniem jest jakby wywrócenie do góry nogami całej tej struktury muzycznej. Czyli właśnie
1: takie burzenie trochę tych zasad.
0: Gramy całkowicie na przekór, zasady nas nie obowiązują, ja mogę do nich machać tymi karteczkami i kompletnie to nie ma znaczenia. I chodzi o to, że wtedy... Oni, żeby nie było za łatwo, że po prostu sobie zakładamy czapkę i robimy, co chcemy, to oni muszą też wyglądać swoimi oczami na ludzi, którzy pokazują taki gest. Tutaj dla osób, które mnie nie widzą, to gest podrażnięcia gardła. I jeśli taka osoba pokaże mi ten gest, to ja wyciągam karteczkę ze znakiem zapytania i lider partyzancki musi wtedy w ciągu tam kilku chwil... wskazać mi osobę, która w jego mniemaniu go jakby wsypała i wrobiła, czyli musi wskazać szpiega. Jeśli ten szpieg zostanie poprawnie zdemaskowany, to partyzantka kontynuuje. Jeśli nie, no to muszą ściągnąć tapeczki i wrócić do szeregu.
1: Wow. Słuchajcie, to brzmi tak ciekawie, że myślę, że doświadczenie tego na żywo to jest coś, co trzeba zrobić raz w swoim życiu przynajmniej.
0: Dokładnie, tym bardziej, że wstęp jest kapeluszowy, tudzież darmowy, więc tym warto skorzystać. Wystarczy mieć tylko wolny wieczór 20 września o godzinie 20.
1: Dokładnie tak, słuchajcie. A czy można was znaleźć jakoś gdzieś w jakichś mediach, czy właśnie tutaj jest teraz jedyna okazja, żeby się dowiedzieć o tym?
0: Zasadniczo to jest jedyna okazja, bo ja jestem zwolennikiem poczty pantoflowej i emocjonalnego szantażu, jeśli chodzi o formy marketingu, bo on działa najlepiej w moim mniemaniu. Ja posiadam stronkę na Facebooku, która się nazywa suchańsko.inc, czyli incorporated, i tam to jest taki mój agregat do wrzucania rzeczy, bo ja też w antykwariacie, o którym wspomniałem, prowadzę też takie spotkania, które mają na celu właśnie słuchanie i zachwycanie się muzyką. I ja tam staram się w taki, mam nadzieję, że nie jakiś wybitnie zaowalowany sposób tłumaczyć takie tajemnice związane z teorią muzyki w sposób, który jakby takiemu przeciętnemu zjadaczowi chleba, który gdzieś tam, nie wiem, na zasadach muzyki może dwa razy liznął pięciolinię w życiu, będzie jakby, pomoże to jakby w takim głębszym doświadczeniu muzyki niż to, co mamy na co dzień. Plus możemy trochę głośniej posłuchać muzyki niż i nie musimy się przejmować sąsiadami, więc to też jest warto. I czy mogę jeszcze zaprosić?
1: Tak, oczywiście,
0: to?
1: Oczywiście.
0: To 22 września o 18:30 w Antykwariacie Bukiniste będzie kolejne Słuchańsko. Słuchańsko to jest ta nazwa, jeśli jeszcze nie mówiłem. I to będzie też wyjątkowe, bo normalnie to przychodzę i tam mówię o tym, że to są takie melodie i skąd się biorą gatunki muzyczne, ale na pierwszy dzień jesieni, i ja wiem, że on tam kalendarzowo wypada trochę później, ale...
1: Oj, tam kto by się przejmował.
0: Ale ja mam sloty w Bukiniście we wtorek, więc z okazji nadchodzącej jesieni ja sobie od 9 lat robię taki rytuał muzyczny, w którym słucham jednego konkretnego albumu. No i rok temu postanowiłem, że ten rytuał rozszerzę również na moją działalność właśnie związaną z tym antykwariatem i generalnie całe spotkanie wygląda tak, że przychodzimy, każda osoba, której się udało dotrzeć, mówi jakąś jedną ciekawą rzecz, co jej się trafiło fajnego podczas wakacji, które minęły, czy tam też lata, no bo teraz to wakacje, to wiadomo.
1: Kto ma wakacje, ten ma, nie?
0: No. I staramy się zamknąć tą całą pozytywną energię w tym wspólnym doświadczeniu muzycznym i potem na przykład w grudniu, jak już w momencie, kiedy Teleexpress jest wyświetlany w Telewizji Polskiej o 17, już jest ciemno za oknem, to możemy sobie jeszcze raz ten album odtworzyć i wtedy te wszystkie wspomnienia i ta cała energia skumulowana wraca. No i rok temu było pięknie, a teraz będzie jeszcze piękniej.
1: Ja jestem pod wrażeniem, Bartłomieju, ile ty robisz ciekawych rzeczy, o których ja wcześniej nie słyszałam. Gdybyśmy na siebie przez przypadek nie trafili jakiś czas temu tutaj przy okazji Kontrafestu, to ja nie wiem, czy bym trafiła, więc cieszę się, że dzisiaj ponownie rozmawialiśmy, mieliśmy okazję posłuchać więcej na temat tego, co ty robisz. Jako dyrygent Poznańskiej Orkiestry Improwizowanej dzisiaj o tym mniej, ale za to więcej o przewodzeniu projektowi Muzyczne Miniony Bartłomieja Zeidlera. Tutaj Bartłomiej Zeidler właśnie gościł w naszym studiu. My wcześniej posłuchaliśmy tej gry Kobra w wykonaniu Prelapse, a teraz posłuchamy fragmentu właśnie z koncertu tutaj od zespołu, który Bartłomiejowi udało się zgromadzić. Jest to fragment lipcowej Kobry i myślę, że to będzie najlepszy sposób, żeby zachęcić was do tego, żeby pojawić się 20 września w Dragonie, a jeżeli chcecie więcej wiedzieć o działaniach Bartłomieja, to Słuchańsko i tak, no i tak zapraszamy.
0: Albo znajdźcie mnie gdzieś na mieście.
1: Tak, szukajcie Bartłomieja na mieście, także miłego słuchania. Będzie to fragment, tak mniej więcej 3-4 minuty sobie posłuchamy, a jeżeli chcecie więcej, to zapraszamy w niedzielę.

jak brzmi fragment Lipcowej Kobry, wykonanej przez muzyczne miniony Bartłomieja Zajdlera, który przed chwilą był tutaj ze mną w studiu aferowym podczas Aferytmu. I ja jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam Was na niedzielny koncert. 20 września to jest pod w Dragonie. Także jeżeli chcecie przyjść na 20, żeby posłuchać więcej tego typu brzmień i zobaczyć, jak taka gra na podstawie właśnie wskazówek od Johna Zorna właśnie wygląda, kiedy jest tworzona na żywo. A my teraz przechodzimy do stałego punktu naszego programu. Opowieść o samoakceptacji, o miłości, ale też o wychodzeniu z depresji czy odnajdywaniu nadziei w codzienności. To są tematy, które porusza na swoim drugim, długogrającym albumie Oyster Boy, a tytuł jego to Eskapizm i to jest właśnie nasza płyta tygodnia. Jest to bardzo osobiste wydawnictwo, ale też jednocześnie pełne dojrzałości. Tutaj przez Piotra Kołodyńskiego został wytworzony taki świat, gdzie jest sporo nostalgii, ale też nie brakuje tam nadziei. Proste, szczere historie przeplatają się z doświadczeniami i jednocześnie są wynoszone do takich uniwersalnych historii, trochę o relacjach, trochę o samotności, trochę o tęsknocie, a trochę też o takiej próbie odnalezienia swojego miejsca. Brzmieniowo pozostajemy w klimatach Oyster Boyowych i jest to taki gitarowy indie pop, ale z domieszką elektroniki, syntezatorów i nowoczesnej produkcji. Trochę takiego bedroom popowego grania, ale jednocześnie taka spójna, rozpoznawalna wizja balansująca na takiej granicy alternatywno-melodyczno-przebojowej. Także nie pozostaje mi nic innego, jak dać wam taki przedsmak tego albumu, jeżeli jeszcze go nie słuchaliście, i utwór Summer Love od Oyster Boya z płyty Eskapizm.

0: nawiązywałam kontakt z niektórymi. Później oczywiście zeszłam ze sceny, bo bardzo lubię ten kontakt taki face to face, czyli porozmawiać chwilę, zrobić jakieś zdjęcie. Także zeszłam, pytałam się niektórych nawet, jak im się podobało, jaka piosenka wpadła w ucho. Była taka młoda parka właśnie gdzieś na moje oko 18-19 lat, którzy odkryli mnie dopiero tego dnia, byli zachwyceni, powiedzieli, że ta nowa piosenka im się mega podoba i takie słowa naprawdę dają kopa, więc myślę, że tak, chyba się podobało.
1: I to jest też przekaz dla tych wszystkich osób, które się boją czasem podejść tak po koncercie, bo mówią, a co ja tam będę mówić, że było świetnie, albo co ja tam będę mówić, że ten utwór był super,
0: tak,
1: na żywo.
0: Prawda.
1: Podchodźcie, słuchajcie, podchodźcie, naprawdę warto, bo szczególnie dla takich osób, które właśnie gdzieś tam no, jeszcze nie wyprzedają stadionów, chociaż tego życzę, ale wiecie, że to daje naprawdę takiego napędu i takiej siły do działania totalnie.
0: Tak, zgadzam się. Naprawdę to jest taka pozytywna dawka energii. Ja jestem na następny tydzień po prostu chodzę jak po jakichś dobrych prochach.
1: A słuchaj, jesteśmy tutaj właśnie, żeby porozmawiać o sobą z tobą. Czy możesz nam przybliżyć, jak powstawał ten utwór, co za nim stoi, trochę więcej właśnie o tym kawałku?
0: Mhm. Sobą z tobą jest to utwór, który pisałam gdzieś w takim momencie, gdzie trochę zwątpiłam w siebie znowu. I chciałam coś zmienić i znowu się dopasowywać, żeby szczególnie jedna osoba mnie zaakceptowała. Natomiast bardzo szybko do mnie dotarło, że to nie tędy droga, ale jednak cały feeling tej piosenki, cały scenariusz, który sobie opracowałam, nadal skupiałam się na tej myśli tego, że chcę, żeby ktoś mnie zaakceptował. Więc właśnie jest pozwól mi sobą być, ale z tobą też, bo nie chcemy czasem rezygnować z tej osoby. Bardzo ją lubimy, czasem nawet kochamy, zależy nam. To nie tylko jest osoba, partner, nasza miłość, ale również przyjaciele. I często oni gdzieś tam nie do końca akceptują niektóre nasze, nie wiem, zachowania, nawyki, jakieś rzeczy, teksty. I potem mówią, żebyśmy się zmienili, a my próbujemy, ale to nie za bardzo zawsze wychodzi. I to jest taka prośba właśnie, pozwól mi być sobą, akceptuj mnie, rozum mnie i kochaj mnie taką, jaką jestem. Choć teraz już po tej piosence, to oczywiście ta piosenka nie ma przekonywać do tego, żeby prosić kogoś o to, żeby nas zaakceptował, ale takie jest tutaj to przesłanie.
1: Tylko żeby dawać po prostu taką siłę do tego, żeby jednak nie zmieniać się dlatego, że ktoś nam mówi, że mamy się zmieniać, tylko żeby po prostu wiedzieć, kim my jesteśmy i jakby dążyć do tego, żeby się rozwijać w swoim kierunku, swoją drogą podążać.
0: Tak, tak, dokładnie.
1: I tak, bo w swoich utworach w ogóle bardzo często poruszasz takie kwestie właśnie życiowe. Czy nadal gdzieś tam właśnie twoimi największymi takimi inspiracjami tematycznymi jest życie codzienne? Czy może trochę bardziej sięgasz po kulturę, po jakieś dzieła konkretne? Czy różnie to bywa i trudno tobie tak zdefiniować, skąd bierzesz najwięcej inspiracji?
0: Najwięcej inspiracji zdecydowanie z własnych doświadczeń, ale i z historii zasłyszanych od przyjaciół, od znajomych, którzy mi opowiadają, z czym się borykają. Nawet czasem jest szansa, że w internecie coś zobaczę, coś, co we mnie wywoła jakąś emocję, że kurczę, faktycznie mnie to też dotyczy i przypomni mi się, wpadnę w taki mood, specyficzny nastrój i wtedy mam, kurde, dobra. No i potem jak siadam do pisania piosenki, to jakoś to wychodzi ze mnie. Na przykład ta sytuacja była tydzień temu czy dwa tygodnie temu. Ja o tym myślałam, że już to za mną przeszło, a siadam, piszę i samo się piszę o właśnie o tym.
1: A to jest dla mnie zawsze takie ciekawe, jak ktoś siedzi tutaj obok mnie w studiu i mówi mi, że no samo jakoś tak przychodzi, to się po prostu pisze i ja się zastanawiam jakby, kiedy jest taki moment, to znaczy, czy ty musisz mieć dookoła siebie na przykład spokój i ciszę, czy nie wiem, idziesz sobie do jakiejś kawiarni i nagle jesteś, okej, potrzebuję, nie wiem, szybko długopis, kartka i po prostu siedzisz i te słowa się z ciebie wypluwają, jak to wygląda po prostu?
0: Ja zazwyczaj raczej w ciszy bo muszę sobie od razu śpiewać, bo ja od razu jak widzę słowa, to od razu mam muzykę. Już mi leci w głowie po prostu, jak to będzie brzmiało, dlatego w kawiarni by mnie ludzie nie znieśli, bo by pomyśleli, że jakaś wariatka coś tam sobie śpiewa pod nosem, czy mruczy nawet. Dlatego zazwyczaj dzieje się to w domu, siadam sobie, zazwyczaj to planuję, ponieważ czekać na motywację i inspirację bardzo ciężko jest o taki moment. Czasem przychodzi, ale jednak, żeby to szło, lepiej czasem się zmusić, zaplanować sobie ten wieczór. Dzisiaj siadam, dzisiaj piszę. No i tak wychodzi, że dobra, to zaczynamy pisać, słyszę jakąś muzykę, coś piszę i nawet to jest tak, że te słowa jak płyną, to z inną myślą zaczynałam piosenkę, a z zupełnie inną już jestem w trakcie, bo już cały bieg słów zmienił po prostu tory i tak wychodzi. Chociaż akurat z tobą powstało tak, że od początku z myślą właśnie o tym, że ktoś mnie nie rozumie i że chciałabym, żeby mnie zrozumiał i był za mną. Taka była myśl na początku i taka też dotarła do samego końca, ale nie zawsze tak jest.
1: Tak, bo to brzmi tak cudownie, ale podejrzewam, że pewnie zdarzają się takie momenty, jeżeli właśnie planujesz sobie to, że dzisiaj piszę, czy tam pojutrze o tej godzinie piszę, czy masz właśnie takie momenty, że któregoś dnia na przykład siadasz i po prostu jakoś tak nie idzie, w sensie zapisujesz coś tam sobie, masz jakiś fragment tekstu, jakieś fragmenty melodii, ale na przykład nie jesteś z tego zadowolona, to czy trzymasz sobie gdzieś tam takie rzeczy na potem, żeby może do tego wrócić, czy na przykład jesteś jak, nie, dobra, wywalam do kosza i już po prostu nigdy nie chcesz tego widzieć na oczy, czy może to jest po prostu bardzo złożone i za każdym razem może być zupełnie inaczej?
0: Ogólnie każdy tekst, który napiszę, raczej chowam. Mam taki segregator i w ten segregator go chowam, nawet jeżeli on nie ma ujrzeć światła dziennego, nawet jeżeli to są bzdury i po prostu na następny dzień, jak ten tekst zobaczyłam, to się przeżegnałam po prostu, co miałam w głowie, to jednak zachowuję, bo jest to jakaś pamiątka, fajnie jest do tego wrócić. Nawet do takich tekstów, które pisałam, jak byłam nastolatką, to tym bardziej teraz mi się po prostu super wraca do tego, pomimo że wtedy faktycznie mi się nie podobało. I już zapomniałam, jak jest.
1: Nie, no spokojnie, po prostu pytałam o to, bo często też osoby, które mogą nas nawet teraz słuchać i gdzieś tam na przykład myślą sobie, dobra, tu mi nie wyszło, tam mi nie wyszło i jestem jak, dobra, chowam to do szuflady i potem wracam i potem nadal nie i jakby, wiesz, jak też przechodzisz takie momenty, kiedy na przykład masz taki gorszy dzień właśnie w tym pisaniu, nie jesteś do końca zadowolona, jakby jak sobie radzisz z tym, że właśnie chciałabyś coś bardzo fajnego napisać, ale to jakoś tak nie wychodzi danego dnia.
0: Ojej, a trafiłaś w czuły punkt, że tak powiem, bo ta długa przerwa od ostatniej piosenki właśnie była spowodowana taką niemożnością napisania. Przechodziłam taki właśnie kryzys, dlatego że dużo się u mnie w życiu osobistym działo, zerwałam z chłopakiem i tak naprawdę mówią, że po jakichś ciężkich momentach szykuje się płyta roku u różnych wokalistów. Zazwyczaj tak jest. I to była moja myśl w tamtym momencie, pocieszająca będzie płyta roku, ale tak nie było. Ja siadałam i ja nie potrafiłam pisać o tych emocjach po prostu i o tych rzeczach, które mnie tak po prostu bolały i doskwierały gdzieś tam, a o innych rzeczach otaczających, na których próbowałam się skupić, również nie szło. Więc każdy ma taki moment i każdy to przeżywa, ale ważne też, wiem, co jeszcze chciałam powiedzieć, ta presja również tego właśnie, że następna piosenka musi przebić kolejne, te, które już były wydane. Teraz musi być ten hit, który odpali. Teraz musi być ten numer, którym wszystkim się będzie podobał, który trafi po prostu na okładki. To jest bardzo, bardzo trudne i tak jak widać, długi czas zajęło mi trochę spuszczenie z tonu, trochę znowu zajrzenia w głąb siebie, takiego pogodzenia się z tym, że okej, wyluzuj, to jest coś, co ty kochasz, co chcesz, żeby sprawiało ci przyjemność, żeby było przyjemne po prostu i nie nakręcaj się tak na to, że to musi być ten hit. Zrób po prostu usiądź i pisz, i lej to, co ci po prostu głowa i wszystko przyniesie. A jak nie wyjdzie, trudno, do szuflady następne, następne, następne. I to był sukces, bo po prostu zmusiłam się do tego. Dobra, weź, wyluzuj, daj sobie szansę, nie musisz pisać o niczym ambitnym, po prostu usiądź i napisz teraz piosenkę, którą by nie miała wyjść. Która by nie miała wyjść.
1: Mhm.
0: Wtedy tak się posypało po prostu. Ale wyszła świetna ogólnie. Do szuflady. Następna, mhm, bo za mocna. Jeszcze nie jestem gotowa jej śpiewać, ale ta pierwsza piosenka, to wylanie tych wszystkich emocji i taka wolność tego, że nie musisz tego nigdzie wydawać, to jest tylko dla ciebie, to było po prostu bardzo uwalniające i przypomniało mi to, jakie to jest fajne pisanie, jakie fajne jest pisanie i potem już poszło. I potem już poszła. I potem już chyba napisałam właśnie sobą z tobą.
1: To jest niesamowite. Ja się bardzo cieszę, że się podzieliłaś tą historią, dlatego że też wiem, że to nie jest łatwo mówić o tym, że okej, tutaj nie do końca wychodzi, albo tutaj na przykład trzeba coś odłożyć do szuflady i że to zawsze są takie bardzo też trudne momenty do przejścia, szczególnie jak się pierwszy raz na przykład spotyka z tym w swojej karierze muzycznej. Mogę sobie wyobrażać, jak to jest, kiedy właśnie dociera się do tej takiej ściany, jak to się mówi. Więc ja się bardzo cieszę, że udało się tobie przejść przez ten okres i że już wróciłaś do nas muzycznie i właśnie sobą z tobą posłuchamy. A tak jeszcze zanim przejdziemy do tego utworu, to jeszcze tak ostatnie pytanie na zakończenie. Czy masz coś takiego ostatnio, co słuchałaś, co wpadło ci w ucho i co chciałabyś polecić tutaj naszym osobom słuchającym?
0: Ojeju, bardzo ciężkie pytanie. Moje piosenki.
1: A tak jeżeli chodzi gatunkowo, to jeszcze tak na dobitkę, to czy sobą z tobą jest mniej więcej cały czas w twoim takim stylu, klimacie, czy tutaj stwierdziłaś, że może trochę poeksperymentujesz brzmieniowo?
0: Myślę, że nadal w moim klimacie. Myślę, że jest to właśnie taki pop, do którego ja chcę iść i w tym kierunku teraz idę. Chociaż nie mówię, zostawiam sobie furtkę na te eksperymenty. Trochę to też po moich piosenkach widać, że każda jest troszeczkę inna. Natomiast teraz chcę wejść na te właśnie bardziej tory popu takiego rytmicznego, z fajnym tekstem, ale jednak takiego, którego można sobie posłuchać na co dzień, a nie tylko w tych chwilach gorszych. Także myślę, że w tym kierunku idziemy.
1: Czyli jest szansa na takie utwory podbijające energię i takie po prostu...
0: Oczywiście.
1: Super, to ja się bardzo cieszę, słuchaj. Dzisiaj była z nami w studiu Martyna Pruszyńska. My teraz posłuchamy utworu Sobą z Tobą i oczywiście Was zachęcam do tego, żeby Martynę śledzić. No i cały czas czekamy oczywiście na koncert w Poznaniu.
0: Cieszę się, na pewno jak będzie, to wszyscy będą wiedzieć.
1: Oczywiście, także ja Tobie dziękuję bardzo, a my słuchamy Sobą z Tobą.

To była Martyna Pruszyńska, sobą z tobą, przed chwilą gościni też naszego studia tutaj aferowego. I ja tak, zachęcam oczywiście do tego, żeby Martynę śledzić. Czekamy cały czas na koncert w Poznaniu, który być może kiedyś się w przyszłości odbędzie. A teraz słuchajcie, żebym tak nie gadała zbyt dużo, bo może uda mi się zagrać wam dwa utwory. To takie moje polecajki z Greata. Jedna, którą słyszałam na żywo, czyli Martini Police. Bardzo serdecznie zachęcam was do tego, żeby posłuchać ich pierwszy album Powrót z Gwiazd. A Melinda z kolei, którą teraz posłuchamy, zapowiada ich drugi studyjny krążek i zapraszam was do tego dystopijnego uniwersum.

Melinda od Martini Police. Ja dziękuję Wam serdecznie za dzisiejszy aferytm, który realizował Jeremi Kwiecień, za mikrofonem Julia Miksińska, a na koniec kilkanaście sekund chociaż od Angel Egg, na których koncert serdecznie Was zapraszam. Teraz będzie w sobotę w mieście Nightfall i do usłyszenia.

0: Aferyt pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19. Autopromocja.
1: Radio Afera na wynos. Nadajemy z Centrum Szyfrów Enigma w jego piąte urodziny. Słuchaj nas w sobotę od 13 na 986 lub odwiedź nasze studio na miejscu.
2: Transmisja niezaszyfrowana.
3: Audycja Warehouse.

0: Konbanwa, czyli dobry wieczór w Japonii w Radiu Afera. Sebastian Szymura. Przez najbliższą godzinę będę dla was prezentował muzykę z kraju kwitnącej wiśni, a całość zrealizuje Jeremi Kwiecień. Pewnie się zastanawiacie, co to za Amerykanka tutaj śpiewa, przecież to audycja o muzyce japońskiej. No, tak się składa, że w sumie nie pierwszy raz sięgam po, zwykle były to artystki, które mają mieszane pochodzenie. Tutaj akurat Mei Samones, którą prezentuję dzisiaj, ma matkę Japonkę, ale urodziła się i wychowywała w Ann Arbor w Stanach, a obecnie mieszka i tworzy na Brooklynie. I tym bardziej warto ją przedstawić, bo nie chodzi tutaj tylko o to mieszane pochodzenie, ale też o to, że w swojej twórczości miesza zarówno angielski z japońskim, jak i wpływy no, zarówno amerykańskiego jazzu, jak i też Shibuya Kei, J-popu, no jest tam bardzo, bardzo dużo, a wszystko to ubrane właśnie w takie dynamiczne, jazzujące, bogate aranże, które czasem kojarzą się z Shibuya Kei, szczególnie jeżeli mamy właśnie taki dynamiczny utwór jak ten, który na początku prezentowałem, czy też troszkę jest to ubrane w taką bossanowową, taki bossanowowy aranż. No dobrze, to co? To dalej Mei Samones, która wydała swój debiut całkiem niedawno temu dla Bayonet Records.
1: Down by the water, 사리가니요. 시바라크 니를 때문은 밖에. 기노노 요르 유메오 미타. 그 타치노.

Mei Simonas najpierw zainspirowała się powrotem do przyszłości i sceną, w której Marty McFly gra Johnny B. Goode. Później między innymi uczyła się grać jazzu w szkole, a w końcu skończyła z dyplomem Berklee College of Music, ale z jazzu gdzieś tam przeszła do bardziej popowej muzyki, aczkolwiek bardzo dużo tu jest jeszcze wpływów jazzowych, a poza muzyką płyta Animaru, czyli po prostu animal, zwierzę po japońsku, takim japońsku z angielsztonem, co zresztą jest bardzo charakterystyczne dla nowoczesnego, nowożytnego, jakkolwiek to powiedzieć, języka japońskiego. Mei Simonas, jak sama mówi, opowiada o tym, jak nauczyła się żyć bardziej instynktownie po mniej więcej 25 latach życia takiego bardzo samoświadomego. No i z tego wyszła bardzo, bardzo ciekawa płyta, bardzo ciekawy debiut wydany, tak jak już wcześniej wspominałem, dla Bayonet Records. Oprócz tych wpływów, o których mówiłem wcześniej, trochę tutaj na przykład czasem czuję nawiązań do indie rocka z lat 2000, na przykład do Broken Social Scene, i to są bardzo

bardzo fajne skojarzenia. Z tego co pamiętam, to z Ann Arbor chyba nie jest daleko do Kanady, ale oczywiście mogę się mylić. No z Nowego Jorku w sumie też aż tak daleko nie jest. Dobrze, to zagramy sobie jeszcze jeden utwór Rat with Wings i zresztą właśnie takiego szczura z anielskimi skrzydłami przedstawia okładka płyty Animaru. To May Simonas w Japonii w Radio Afera.

No i takie podobne czasem fragmenty aranży właśnie na przykład Broken Social Scene używali, chociaż mocniej myślę to słychać w jednym z innych kawałków płyty, którą wam bardzo polecam, Animaru May Samonas, to 2025 rok, a teraz jeszcze będzie coś z tego roku od May Samonas, gdzieś troszkę bossa nowowego, a to dlatego, że pojawia się tam Liana Flores, brazylijsko-angielska artystka, która też sporo z bossa nowy sobie do swojej muzyki bierze. To będzie taki tym razem lżejszy utwór, bardzo uroczy, Koneko.

Haruomi Hosono, czyli no jedna z największych legend japońskiej muzyki, współtwórca absolutnie najważniejszych zespołów dla muzyki japońskiej, czyli przełomowego Happy End, który to śpiewał folk rocka, który może nie był na taką skalę światową bardzo odkrywczy, ale przede wszystkim śpiewał po angielsku i to był wielki powiew świeżości wtedy w japońskiej muzyce na przełomie lat 60. i 70., a przy okazji to była po prostu bardzo dobra muzyka, którą też w Japonii prezentowałem. No i również współtwórca zespołu Yellow Magic Orchestra, który akurat myślę, że obok na przykład takiego zespołu jak Kraftwerk położył podwaliny pod muzykę elektroniczną, pod hip-hop. Dzisiaj wydaje się to mało prawdopodobne, ale w latach 80. we wspomnianym wcześniej Nowym Jorku amerykańscy raperzy nawijali do bitów zrobionych z muzyki Yellow Magic Orchestra. Między innymi bardzo wiele historii, bo Haruomi Hosono był też jednym z pionierów muzyki ambientowej w Japonii, zwanej Kanke Ongaku i tak dalej, i tak dalej. Ale Haruomi Hosono również na Zachodzie w ostatnich latach, no, zrobił się popularny, można powiedzieć, między innymi dzięki takiemu artyście, którego możecie kojarzyć, czyli Makowi DeMarco, który wyciągnął gdzieś tam z niebytu, poza Japonią oczywiście, debiutancki album Haruomiego, czyli Hosono House. Taki bardzo delikatny, sowizdrzealski folk, wychillowany niesamowicie. No i co się okazało? Ta muzyka chwyciła, no bo faktycznie Mac DeMarco tworzy bardzo zainspirowaną tym albumem muzykę Hosono House. Grał zresztą razem z Haruomim Hosono. Hosono dawał też koncerty w Ameryce. Powstała z tego płyta koncertowa i tak dalej, i tak dalej. No, ale w końcu też pojawił się ten solowy album, który prezentuję dziś. No i to taka trochę podróż przez różne momenty kariery Haruomiego, ale bardzo dużo jest w tym właśnie tego luzu. I ten luz będzie również teraz.

Hosono zaczyna w latach 60. inspirując się zachodnią muzyką, a dziś to zachodnia muzyka inspiruje się nim, nie tylko Magda Marco, ale na przykład Harry Styles czy Vampire Weekend, którzy z tego co pamiętam samplowali jeden z ambientowych utworów Hosono. I właśnie takie czasem około ambientowe czy też lekko mistyczne rzeczy z charakterystycznymi chórkami pojawiają się na płycie Yours Sincerely. Taki troszkę psychodeliczny folk, można by było powiedzieć, tam się pojawia, ale też jest dużo takiego luzu w tej muzyce. Jest to po prostu przyjemna muzyka, bardzo przyjemna płyta, nie jakaś długa, bo zdaje się, że poniżej pół godziny nowej muzyki Harłomiego Hosono dostaliśmy. I uwaga, to jego 23. płyta solowa, pomimo tych wszystkich rozlicznych projektów, których był częścią. No ale tak to mają Japończycy, jak już pracują, to pracują raczej ciężko, no ale to też na pewno ogromna pasja Harumiego Hosono i póki będzie żyła, życzymy mu jak najwięcej lat w dobrym zdrowiu, to na pewno muzykę będzie tworzył. I zakończymy spotkanie z tą płytą, ale nie z Harumim Hosono, utworem Happy Holiday, a później będzie coś sprzed pół wieku, co w sumie w kontekście Happy Holiday nie będzie brzmiało jak muzyka sprzed pół wieku. To Harumi Hosono w Japonii w Radio Afera.

0: 難しい歌でした。どうも。
1: ご飯は食べてますか？もう終わっちゃったかな？
2: Haruo mi Hosono z zespołem Tin Pan Alley. To był rok 1970 i album nagrany w Yokohamie. Wtedy Haruo mi gdzieś tam pomiędzy happy endem i solową twórczością, która to inspirowała, inspiruje Maca DeMarco, otworzył właśnie taką fajną, luźną, lekko inspirowaną egzotyką, big bandową muzyką rzecz i tworzył ją właśnie zespołem Tin Pan Alley. Tam była na przykład taka płyta Tropical Dandy. Taką sobie personę Hosono wymyślił. To było niedługo przed stworzeniem zespołu Yellow Magic Orchestra z Ryuichim Sakamoto i Yukihiro Takahashim. To niby zupełnie inna historia, a ja dzięki temu niedawno wydanemu albumowi Live odkryłem, że Hosono już kilka lat przed Yellow Magic Orchestra grał na przykład utwór, który później Yellow Magic Orchestra nagrała na swoim debiucie. Mowa o Firecracker Martina Denego.

0: さよならっていうことで終わります。
1: Haruomi Hosono, czy też jak tutaj podpisane Harry Hosono, bo tak też się czasem przedstawiał Tim Pan Ali in Chinatown. I myślę, że w tym coverze już bardzo było słychać, że być może już tam gdzieś Hosono grał Firecrackera na instrumentach syntetycznych, grał go na syntezatorach i niedługo to wszystko się urzeczywistni w Yellow Magic Orchestra. Tymczasem jeszcze jeden utwór z tej płyty, taki bardziej klasyczny dla tamtego okresu, Haruomiego Hosono.

okazało się, że na tym albumie na żywo, chociaż nie był w Tin Pan Alley, to pojawił się gościnnie nie kto inny jak Ryuichi Sakamoto. Również gościnnie pojawiła się Akiko Yano, mocno związana również z Yellow Magic Orchestra, także nie tylko ten Haruo Miyazono na marimbie, ale też pojawił się też syntezatorem podobno Ryuichi Sakamoto. Dobrze, to już jest końcówka dzisiejszej Japfonii. No i co? I został nam utwór zespołu, do którego wrócę za niecałe 2 tygodnie, bądź za niecałe 3 tygodnie. W każdym razie następna Japfonia już za niecałe 2 tygodnie, we wtorek o 22:00, tak jak to zwykle Japfonia. A czy do zespołu Maya Ongaku wrócę za 2 czy za 3 tygodnie, to się okaże. W każdym razie przed wami jeszcze Maya Ongaku z Water Dreams. A to była Japfonia, którą zrealizował Jeremi Kwiecień, a prowadził Sebastian Szymura. Do usłyszenia. Cześć.

0: lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
1: Autopromocja.
2: Panowie,
3: to jest!
2: Idziemy na ryby.
4: A miałobyś na grzyby.
2: A, dobra, to na grzyby.
3: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
5: Jezu, gdzie jestem?
6: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18:00. Niedzielę, 17:00.

0: switch on.
1: Get yourself locked in to Bump and Grind.
2: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
3: Autopromocja.
4: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę Was w podróż na Zanzibar.

0: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Notowanie w piątek o 20.
1: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

Witamy Was w audycji Warehouse. Przy mikrofonie No Division audycję realizuje Olek Znaniecki i nadajemy do Was ze studia w Radiu Afera. Utwór przed chwilą usłyszany to Mind to Give produkcji Fotka i no właśnie, bohatera audycji Roberta Owensa. Słowa nie opiszą radości, jaka ogarnia mnie na myśl, że Robert Owens przyjeżdża w sobotę do Poznania i zagra w klubie Slow. Cała audycja będzie o nim, żebyśmy wszyscy sobie zdawali sprawę, jakiego formatu to jest postać. Już kiedyś wspominałem zresztą o nim w którejś z lipcowych audycji przy okazji Larry'ego Herda i jego zespołu Fingers Inc. Mówiłem, że Robert Owens to dobry człowiek, gdyż zaimponował mi podczas pewnego wywiadu, którego fragment na pewno jeszcze dzisiaj usłyszymy. No dobra, ale po kolei zaczniemy od lat 80. i Chicago, w którym to właśnie mieście udzielał się Robert Owens u boku takich twórców jak Frankie Knuckles, Larry Heard, Chip E., Marshall Jefferson i wiele, wiele innych. Gościu zbudował podwalinę pod house. Usłyszymy teraz Mystery of Love w wersji Fingers Inc. z roku 88 z ich albumu Another Side, gdzie Robert Owens wraz z Ronem Wilsonem udzielali głosu.

0: No, ten kawałek wszystkim dobrze znany. Myślę, że w wersji oryginalnej Larry'ego Herda, czyli bez wokalu, ale też w tej wersji właśnie nagranej ponownie w 1988 roku z Robertem Owensem. No i Robert Owens, magiczny człowiek. Specjalnie pobrałem fragment z YouTube'a z jego wywiadu, który prowadził Morris Joshua w podcaście Everything House Music and More. Już wielokrotnie wspominałem o tych wywiadach. Jest to świetna seria, gdzie można właściwie na żywo usłyszeć wszystkie te gwiazdy, które stworzyły nam house music w Chicago. Puścimy teraz jeden z, właściwie taki krótki fragmencik, ale który tak bardzo ideologicznie przedstawia nam tę postać.
1: Yeah, they're sitting just come organically. Mm. So I understand that. I understand.
2: But yeah, but while they sitting, I said, let me just throw these acapellas out there,
1: right?
2: So anybody can, they can be accessible to anybody to use,
1: right?
2: You know, anybody that might like my voice, they could take a track there and they can create their own track.
1: Right.
2: You don't even have to use my name. I don't even worry about nobody coming to you talking about this, this, and
1: yeah.
2: that. Create
1: yeah.
2: your own thing. You
1: right.
2: know, to cut down this old thing or this is mine and that's
1: right.
2: You know. I look at myself as a fountain flowing.
1: Absolutely.
2: I can go in the studio and do an album in a week. I can do a track instantly like
1: right.
2: that if I'm working with competent
1: yeah.
2: people, you know.
1: Absolutely.
2: And so why should you suppress that?
1: Right.
2: You know, we only here for a minute, you know.
1: Yes.
2: And so,
1: yes.
2: you know, give while you're here. You know, you should think about what did you do and what you leave behind for humanity, you know.
1: Right.
2: And it's for me, that's where it's all about, you know. It's, and again, I'm grandpa, so it's like, let me get it out while I can.
1: Right, right, right.
0: Robert Owens tutaj, streszczając oczywiście, tłumaczy, że muzyka, którą tworzy, jest dostępna dla każdego. Każdy może sobie ściągnąć jego wokal, bo on ze swojego wokalu właśnie słynie i stworzyć na jego podstawie swój własny numer, nie musząc nawet podpisywać pod nim Roberta Owensa. Odrzuca tendencję do

posiadania muzyki na własność i dzieli się nią ze wszystkimi. I to jest postawa bardzo szlachetna i za to go najbardziej podziwiam. Porzuca swoje własne ego, ponieważ, jak powiedział w tym wywiadzie, żyjemy tylko kilka minut na tym świecie i trzeba pozostawić po sobie coś wartościowego, by inni mogli to dalej rozwijać. Stąd bardzo dużo jego kolaboracji z innymi artystami. Wiele producentów stworzyło bardzo wiele utworów, gdzie Robert Owens oddawał właśnie swój głos i pomagał też zresztą przy tych produkcjach. Założył swoją własną wytwórnię Musical Direction w Wielkiej Brytanii, której celem jest wychwytywanie nowych talentów i współpraca z artystami wielu różnych gatunków. Przed nami trochę dłuższy miks kilku pierwszych produkcji z tego labelu, czyli Gutterwork z 92, After the Rain z 94 i A Thing Called Love z 98. Posłuchajmy.

Bardzo magiczna piosenka, bardzo można powiedzieć taka mistycznie radosna. No Robert współpracował z londyńską wytwórnią Freetown Inc. Był tam mentorem w pisaniu tekstów i partii wokalnych do utworów i w 1994 roku podjął współpracę z Davidem Guettą. Stworzył mu partie wokalne do produkcji Up and Way. To był rok, gdy David Guetta był właśnie na początku swojej kariery muzycznej, zatem ta produkcja nie brzmi jeszcze komercyjnie, a nieco undergroundowo. To jest taka ciekawostka właściwie o tym utworze. Uznałem, że warto będzie go posłuchać.

No, to jest David Guetta, którego w tym wydaniu nie znałem. W roku 96 Robert Owens wydał limitowaną wersję winylową remiksów utworu Ordinary People. Było to tylko wydanie promocyjne, jednak zyskało miano płyty kultowej wśród kolekcjonerów winyli i koneserów muzyki house. Produkcje te są kwintesencją tego, co osiągnął Robert Owens dla świata muzycznego. Łączenie różnych światów muzycznych i spinanie ich swoim soulowym głosem. Posłuchamy teraz ostatniego remiksu stworzonego przez samego Roberta, który nazywa się Robert's Stripped to the Soul Mix.

No, przypominam, że nadajemy w Radio Afera i jest to audycja Warehouse, którą całkowicie poświęcamy dzisiaj Robertowi Owensowi, który przyjeżdża do nas do Poznania w sobotę i na którego zamierzamy się wybrać i tańczyć do jego DJ seta w klubie Slow. Usłyszymy teraz kilka utworów złożonych w mix z albumu Naked. I w 2015 roku Owens przyjechał do stolicy Niemiec. Rozpoczął kolaborację z wieloma artystami z Berlina, szukając wschodzących talentów z różnych odmian muzyki elektronicznej. Połączenie różnorodnej muzyki od house po techno odzwierciedla właściwie misję Musical Directions, czyli label Roberta Owensa, jakim jest wyrwanie muzyki z podziałów gatunkowych i uwypuklenie wspaniałych brzmień w całym spektrum muzyki elektronicznej. W ten sposób parę lat później, po 2015 roku, czyli bodajże w 2022, powstaje seria Naked, z której kilka utworów teraz właśnie posłuchamy we wspomnianym miksie. Są one bardzo różne, o czym się za chwilę przekonacie. Eklektyzm tego wydania jest bardzo zaskakujący, tak samo zresztą jak miksy Roberta Owensa. Polecam sobie zobaczyć, jak on gra i jak przy tym wygląda i jak się zachowuje. Widać, że on się wczuwa mocno w tę muzykę, tańczy do niej. No i sam w sobie jest bardzo ekstrawertyczny i ekscentryczny. Właściwie ekscentryczny to jest właściwe słowo, którego trzeba tutaj użyć. No i właściwie nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ Robert Owens dawno temu też był modelem i prezentował kolekcję na wybiegach w Chicago, a także pracował jako model w Japonii oraz podczas nowojorskiego tygodnia mody New York Fashion Week, biorąc udział w pokazach Koshina Satoha. Na przestrzeni lat jego wizerunek pojawiał się w wielu magazynach u boku rozmaitych projektantów, w tym w prestiżowym włoskim wydaniu Vogue. Także stąd się bierze, wydaje mi się, jego taki wizerunek artystyczny. Posłuchamy teraz miksu z albumu Naked i w skład tego miksu będą wchodziły utwory Broken, The Rhythm, Bare Essentials i Friend.

Tak jak słyszycie, techno, house, trochę funku, trochę soulu, to wszystko się miesza tutaj w tej muzyce Roberta Owensa. I wydaje mi się, że to, co usłyszymy w sobotę w jego wykonaniu, też będzie taką eklektyczną mieszanką różnych stylów. Zresztą zobaczymy, przekonamy się, jak przyjdziemy do Slow The Other Side of Tama, gdzie Robert Owens będzie grał swojego seta już w sobotę. Mam nadzieję, że widzimy się tam na parkiecie. Na koniec taka ciekawostka jeszcze jedna. Konkurs, który ogłosił Musical Directions, czyli label Roberta Owensa, przy współpracy z Beatportem i z Voice Swap AI, gdzie producenci mieli wyprodukować kawałek, w którym linię wokalną Roberta Owensa wygenerowane miało być za pomocą AI. Zwycięski kawałek Roberta V, czy Roberta Five, ciężko mi powiedzieć, czy to jest V, czy piątka rzymska, zdobył uznanie Owensa, który nagrał w studiu wokal do zwycięskiej produkcji, nadając jej ostateczny kształt. Musical Directions wydało w kwietniu 2025 roku album z remiksami tegoż utworu. Utwór się nazywa Everything, z czego wersja Warehouse Dub autorstwa Roberta Owensa, Roberta V, czy też Five i Groove Creatora wskoczyła na pierwsze miejsce Traxxas Techno Top 100 we wrześniu 2025 roku. I właśnie ten kawałek poleci na koniec tej audycji. Zostańcie w Radio Afera i posłuchajcie kolejnej audycji. My natomiast widzimy się na pewno w sobotę na Robercie Owensie w Slow, czyli w Tamie. Przy mikrofonie nadawał No Division, a audycję realizował Oleg Znaniewski. Pozdrawiamy Was tutaj z Radia Afera.

Pierdolę bycie humble, jak jest świat zły, to też bądź zły. Węże chcą mnie udusić wokół same anakondy. Zbuduję mamie willę, przysięgam na me marzenia. Bo jak tego nie dokonam, to też można je pogrzebać. Nie miałem nic do stracenia, dziwko, nigdy nic nie miałem. Jestem dla osiedla skarbem, mimo że sam odkopałem ich. Myślałem, że mam łupież, ale to na szczęście tylko ten sufitu, który przypominał mi, żeby wyjść z bagiem.

tatuś założył córeczce kurtkę Moncler. Nie zjem już obiadu z nim, tylko wpierdoli torbę. Już nie siedzę na tych paniach i jest w końcu dobrze. Wolę na świat wącej robić kwidanie, mieć bombę. Wow, wow.

0: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
1: Radio Afera 98,6 MHz. Nocnik na 98,6.

wirze marzeń wyruszmy stąd, spychając kamień przeszłości, zbudzimy kontakt.